0: Radio 7. Radio 7.
1: Czy pamiętasz, jak żeśmy czekali?

0: Jest godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Potężny pożar lasu niedaleko Wołomina pod Warszawą. W Tatrach zginął młody turysta, spadł w rejonie Zawraciku i polsko-polski pojedynek na kortach w Paryżu. To już dziś. Miriam Lipińska. Trwa walka z ogromnym pożarem lasu w powiecie wołomińskim. W akcję zaangażowanych jest kilkuset strażaków, ale też policja i Wojsko Obrony Terytorialnej. Na razie udało się opanować rozprzestrzenianie się ognia, mówił w nocy zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, Sławomir Sierpatowski.
3: Ta intensywność tego pożaru spadła. Teraz wykonujemy oborania tego pogorzeliska, żeby zabezpieczyć się nad przedostawaniem się na następne kwarty tego lasu i bardzo ciężka praca przez całą noc, żeby te całe pogorzeliska przygasić, żebyśmy nie dopuścili do rozwinięcia się pożaru.
2: Akcja do zmroku była prowadzona również z powietrza. Śmigłowce oraz samoloty pomagające w gaszeniu pożaru o poranku wracają do pracy. W związku z pożarem konieczna okazała się ewakuacja części mieszkańców okolicznych miejscowości, a także osób przebywających na ogródkach działkowych. Nie ma informacji o poszkodowanych. Tragiczną informacją zakończyły się poszukiwania młodego turysty w Tatrach. Mężczyzna nie żyje. Ratownicy podejrzewają, że zginął po upadku z wysokości w rejonie Zawraciku. Akcja poszukiwawcza trwała cały dzień. Po porannej informacji od siostry turysty, która zgłosiła, że mężczyzna nie wrócił z wycieczki. Jak przekazali ratownicy, turysta znajdował się poza oznakowanym szlakiem turystycznym. Kolejny śmiertelny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej. Do tragedii doszło w Kutnie. Zginął 51-latek, który jechał ścieżką rowerową i zderzył się z 15-latkiem. Tylko jeden z nich miał kask, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
4: W chwili zdarzenia kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
2: Od 3 czerwca, czyli już od przyszłego tygodnia, dzieci i młodzież do 16 roku życia będą miały obowiązek noszenia kasków podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną. I jeszcze sport. Hubert Hurkacz żegna się z Paryżem. Odpadł w drugiej rundzie po prawie 5-godzinnym boju z Françoisem Tiafoe i może przygotowywać się na sezon na trawie.
5: Hertogenbosch jest na trawie pierwszym turnieju, no więc tam zaczniemy przygotowania do trawy, no i do oczywiście najważniejszego turnieju, którym jest Wimbledon.
2: Znacznie lepiej poszło Maji Chwalińskiej, która mimo nieznośnego upału odniosła życiowy sukces i awansowała po raz pierwszy w karierze do trzeciej rundy turnieju tej rangi. Nasza tenisistka na wielkoszlemowym Roland Garros wygrała z Elise Mertens.
6: Warunki były ciężkie, jest naprawdę bardzo gorąco i też można to poczuć na rakiecie, szczerze mówiąc, jest szybciej niż było, uważam. Więc troszkę zajęło mi troszeczkę czasu, żeby się do tego przyzwyczaić.
2: A dziś w trzeciej rundzie Garrosa polski mecz Iga Świątek Magdalinet. To spotkanie, które zapewni tylko jednej Polsce awans do czwartej rundy. Odbędzie się w samo południe.
1: Radio 7. Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
7: Dzień dobry Państwu, Adam Ejnik, witam w audycji Goście Radia 7 i dziś z nami jest zespół dziewczęcy z Żuromina, Noise of Silence. Dobrze przeczytałem?
8: Tak.
7: Lena, Maja, Gabrysia, Marysia, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: Powiedzcie coś o sobie, każda z Was.
9: Ja robię tutaj za piosenkarkę, no mam najmniej zadań tak naprawdę ze wszystkich.
7: Masz na imię Gabrysia.
9: Mam na imię Gabrysia.
7: Chodzisz do klasy?
9: Pierwszej technikum. Mam 16 lat. Co więcej mogę o sobie powiedzieć? No ja to tak naprawdę aby stoję i śpiewam. Śpiewasz. I nic więcej.
7: I porywasz publiczność czasami.
9: Mam nadzieję.
7: Lena?
10: Ja też jestem w pierwszej klasie i moim głównym zadaniem w tym zespole to jest chyba bycie perkusistą, ale też gram na basie, jak i na gitarze.
7: Maja?
11: Nie dam rady, naprawdę. Nic nie dam rady, bo ja już...
7: To ja będę ciebie udawał. Mam na imię Maja... Chodzę do pierwszej klasy, do zielonej?
11: Tak.
7: Do zielonej. Może być?
11: Nie, ja naprawdę nie dam rady. Ja po prostu już jak sobie w głowie układam, to już się śmieję.
7: Maja gra na gitarze i boi się mówić do mikrofonu. Ale za to pięknie gra. Zgadza się, dziewczyny?
9: Zgadza się.
7: No i Marysia.
12: No ja tak naprawdę chyba w naszym zespole to głównie za basistkę robię, chociaż próbuję się trochę pchać na gitarę, ale muszę przyznać, że moim zdaniem Maja robi większą robotę ode mnie.
7: Zaczniemy od tego, że odbył się koncert. Mhm. Jak wasze emocje po koncercie? Jak co czujecie po tym, bo to taki debiut, prawda?
9: No tak, no to jest nasz debiut, nasz taki pierwszy swój koncert. Nie jako support, czy dodatkowo, bo nas zapisali, tylko on taki nasz, takie nasze wydarzenie. No jesteśmy podekscytowane nadal, mimo tego, że minął już kawałek czasu. Jeju, nie da się tego opisać, naprawdę, to jest takie coś swojego, coś tak, o czym się tak naprawdę marzyło jako dziecko. No każdy raczej, kto ma jakiś związek z muzyką, chciał mieć taki swój koncert, taką swoją publiczność, swoją scenę tylko dla siebie i nikt ci nie przeszkodzi i nikt nie jest przed tobą i nikt nie jest po tobie i masz po prostu to wszystko dla siebie. To jest naprawdę no, coś wielkiego.
10: Ja się zgadzam, tak samo uważam jak Gabrysia.
7: A co czułaś na tej scenie?
10: No na początku trochę był stres, że coś nie wyjdzie, albo coś się pomylimy, ale potem jak już wszystko poszło, się zaczęło, to cały stres zszedł i po prostu się zaczęła taka radość, że właśnie to się dzieje i że gramy.
9: I adrenalina, tak. Wielka.
10: Że nam się udało.
7: Pomijamy Maję, ja za Maję mogę powiedzieć, że jak ja wezmę gitarę, to po prostu zapominam o całym świecie. Marysia.
12: No ja chyba się zgadzam z dziewczynami, no kurczę... Nie wiem, co mogę dodać. Moim zdaniem Gabrysia właśnie dobrze to pisała, że to właśnie było takie dla nas bardzo ekscytujące przez to, że to był nasz taki własny właśnie koncert, że nikogo nie supportowaliśmy, ani nikt po nas nie był, przez to był trochę stres, że jak coś popsujemy, to tam potem może być coś mówione o nas. Aczkolwiek po tym, jak zaczęliśmy, jak widzieliśmy, jak publika się dobrze bawi, to mi na przykład od razu stres odpłynął i zaczęłam się też to bardzo dobrze bawić.
7: I teraz newsa przekażemy. Support. Słyszałem o tym supporcie coś, tak?
10: Tak.
7: Zdradźcie nam te informacje.
10: Przed zespołem NA na Dniach Żuromina zagramy support.
7: Bo się bardzo spodobałyście.
9: Podobno. To jest to... 19 czerwca?
7: I co to dla was jest? Powiedzcie, ważne wydarzenie?
10: Bardzo ważne.
9: Bardzo przed takim kimś jak Enej, bo jeśli byłby ktoś taki lokalny, no to już jest mniejsza waga, ale jeśli to jest Enej i to przyjeżdża cała orkiestra z Enejem, to jest tyle ludzi, to są takie emocje, jeszcze to są nasze pierwsze dni Żuromina, więc tym bardziej, że przed główną gwiazdą jest najwięcej ludzi. Więc to też będzie jeszcze większa publika niż na naszym koncercie. To jest niebywałe.
10: Można powiedzieć, że to też jest takie wyróżnienie dla nas po części.
9: Wielkie. No.
7: Jak powstał zespół?
12: No tak naprawdę zespół powstał przez pomysł pana Wojtka Kalinowskiego. Zrobił camp rock w lato, przez co właśnie różne osoby, które grały na różnych instrumentach, mogły się spotkać. Gabrysia wtedy właśnie śpiewała, my grałyśmy na gitarach i padł taki pomysł, żeby zrobić koncert z tego camp rocka, a pan Wojtek nas poprosił, żebyśmy jeszcze my jakoś się zgrały i też jeszcze jakieś piosenki same zagrały. I tak jakoś potem wyszło, że i my się dogadujemy i gramy podobną muzykę, jakby każda lubi tą samą muzykę i przez to możemy się też zgodzić przez to. I w sumie wyszedł pomysł, żeby przedłużyć to na dłużej i założyć zespół przez to.
7: I jak wam się gra?
10: Bardzo dobrze.
9: Nie narzekam.
7: I chemia między wami jest taka, że ciągle w zgodzie, czy już pierwszy?
9: Nie, to jest akurat tak, że my znamy się bardzo długo i przez chwilę ten kontakt był mniejszy, a przez ten camp rock, jak i teraz przez założenie zespołu, ta więź się polepszyła i nie kłócimy się.
10: To jest najważniejsze.
7: No bo w tych zespołach różnie bywa, nie?
10: Tak.
7: Gwiazdy.
9: Jeszcze nikt tam nie odszedł.
7: Nikt nie odszedł.
9: No to najważniejsze.
7: A poszerzacie się, czy starczy?
9: Jesteśmy raczej zdania, że potrzebujemy, ale póki możemy, dajemy radę. Szukamy kogoś, kto nie będzie grał na odpał, powiedzmy, tylko kogo tak naprawdę będzie do tego ciągnęło.
7: Jakieś będziecie robiły castingi?
9: Nie, no aż tak to nie.
7: Ale... A do czego potrzebujecie?
9: Na gitarę, drugą. Dlatego też w naszym zespole są zmiany, ponieważ no jest...
7: Dobra, wytłumaczmy, co to znaczy zmiany, bo tu już to padło dwa razy chyba.
9: Tak, zmiany. No ja jako wokalistka stoję na jednym miejscu, ale dziewczyny grają na tych trzech instrumentach, które mamy. Na basie, na gitarze i na perkusji. Nie mamy jednej perkusistki, jednej basistki, jednej gitarzystki, ponieważ no jest tak naprawdę dziewczyn na instrumentach trójka. No i każda chce się pokazać z jakiej strony, tak? I Maja umie grać na perkusji, ale umie też lepiej grać na gitarze, no ale na tej perkusji chce się pokazać, dlatego ona wejdzie na tą perkusję. Tak samo Lena. Lena nie jest ogólnie jako tak, powiedzmy, z wykształcenia perkusistką, tylko gitarzystką, więc ona też chce pokazać to, czego tak naprawdę zaczynała. Marysia gra w orkiestrze Dantej w Żuromnie na basie, więc ona też chce tu pokazać, że ona umie i że ona jest w tej orkiestrze i że u nas może grać i na gitarze, i na basie, więc to nie jest tak, że każda dziewczyna siedzi na jednym instrumencie. Wiadomo, skupia się na tym swoim ulubionym, ale jeśli jest potrzeba, to nie ma problemu zmienić się i zagrać na innym instrumencie.
7: Nie boicie się tego, że... No bo na pewno, tak jak powiedziałaś, macie swoje wiodące instrumenty, prawda? I na nich gracie najlepiej. Nie boicie się tego, że trochę to słabiej wypadnie, jak się pozamieniacie?
9: Znaczy, dostałyśmy już taką uwagę. Ale jesteśmy zdania, że bawimy się muzyką na razie. Nie...
7: Sprawia wam to przyjemność, tak?
9: Sprawia, tak. No wiadomo, że przed tą publicznością można się pokazać, że się umie więcej niż jeden instrument, tak? Mhm. O to chodzi, bo my nie gramy profesjonalnie, nie próbujemy grać profesjonalnie, nie wiadomo jak, czy każdy ma swoje stanowisko. My jesteśmy jeszcze młodzieżą, więc bawimy się tym wszystkim, póki możemy.
7: Chciałbym zapytać was o pasję, bo ja też sobie taką misję postawiłem, żeby pokazywać młodym ludziom, że można wybrać sobie taką ścieżkę, która prowadzi do czegoś fantastycznego. I wy wybrałyście taką ścieżkę. Różne są, prawda? Niektórzy tańczą, niektórzy śpiewają, niektórzy zakładają zespoły jak wy. Proszę mi powiedzieć o tej pasji. Skąd ona się wzięła i jak ona urosła w waszych sercach? Muzyka, gitara. Kiedy to się stało? I
10: ja
7: jak
10: do końca
7: to...
10: nie pamiętam, jak do tego wszystkiego doszło. Po prostu pewnego dnia się zapisałam na gitarę i to jakoś tak już wszystko samo poszło.
7: To była spodobało? Szkoła podstawowa jeszcze, prawda?
10: Tak.
7: Ile lat miałaś?
10: Z 12 może.
7: I łaziłaś tą gitarą na plecach.
10: Tak.
7: Fajnie to wyglądało, pamiętam. Taka dziewczyna przy między blokami latała z gitarą na plecach. A u ciebie? Orkiestra Denta?
12: U mnie tak naprawdę się zaczęło, jak w pierwszej klasie podstawówki moi rodzice zapisali mnie na pianino. I chodziłam też tutaj do centrum tutaj. Chodziłam do kina
7: na... Rumieńskie Centrum
12: tak,
7: Kultury.
12: Dokładnie. Chodziłam na pianino przez 5 lat. I potem jakoś tak stwierdziłam, że no chciałabym spróbować czegoś nowego, przez co zapisałam się na początku do orkiestry. Potem dostałam też bas w orkiestrze. Chodziłam w tym czasie też właśnie do pana Wojtka Krajowskiego na gitarę. I jakoś tak staram się tak naprawdę poszerzać swoje jakby zakres instrumentów, na którym gram, bo na przykład już tak naprawdę no, w orkiestrze też głównie gram na saksofonie, także ja próbuję, tak naprawdę chciałabym spróbować wszystkiego, co mogę jakby złapać i nauczyć się tego zagrać.
7: Maja, ja to wiem, że ty grałaś w takim jakimś zespole w Płocku.
10: W Ciechanowie.
7: W Ciechanowie. Z naszym tutaj wokalistą, znanym doskonale, Jackiem Suchoparskim.
10: Suchoparskim.
7: Z dorosłymi facetami.
10: Dalej gram, no.
7: Dalej grasz. I podoba ci się to?
10: Mhm.
7: Dobra, jeszcze Gabrysia została. Gabrysię też znamy ze scen wokalnych przede wszystkim, prawda?
9: No tak, no głównie u mnie ta pasja tu już w przedszkolu się przerodziła. Byłam, powiedzmy, taka jedyna albo druga z grupy, która śpiewała i sobie chodziła na konkursy tutaj do Żuromińskiego Centrum Kultury, a to jakieś mikołajki, a to tak dalej. No i to we mnie zostało. Dlaczego? Ponieważ mój tata również śpiewa. Bardzo ci pozdrawiam za to. Zawsze mnie do tego ciągnął. Mimo wszystko, mimo że miałam jakieś potyczki i mi się raz nie chciało, a to chciałam zrezygnować, to on zawsze był, że umiesz i że masz ten talent i graj i śpiewaj tak jak ja. Mój tata również ma swój zespół, z czego no, jestem dumna.
7: Może zagracie razem na Dniach Żuromina?
9: Nie wiem, ale znaczy mam nadzieję, że nie. Dlaczego nie?
7: Ponieważ, znaczy nie razem wspólnie, tylko wiem, że ten zespół istnieje i tak. Oni też tam próbują się przygotowywać, ale nie wiem, czy im
9: tak,
7: się uda.
9: Tak, tylko skąd dobrze wiem, to oni tak niezbyt są już chętni. Swoje przegrali te 30 lat temu i chyba już im się scena odwidziała. Ale wracając do mojej pasji. Potem przyszła większa ilość konkursów, jakichś przeglądów piosenki. No i tak zostało, że ta muzyka ze mną jest. Ostatnio zapisałam się na lekcję pianina, więc automatycznie ta muzyka ma większą rolę w moim życiu.
7: Co daje wam muzyka?
9: Szczęście i radość. Mhm. I chwilę odpoczynku, wytchnienia.
7: Mhm.
9: To na pewno. Jest po prostu ukojeniem takim. Po całym dniu w szkole, nauki i tak dalej, zawsze jak się przysiądzie do tej muzyki, to jest... Każdy ma wtedy taką swoją oazę, powiedzmy, tak? I swoją taką oazę spokoju.
7: Dobra, na zakończenie jeszcze o nazwie waszego zespołu chciałbym się czegoś dowiedzieć. Noise of Silence, to znaczy hałas ciszy, tak?
9: Tak.
7: Hałas ciszy po polsku. Skąd ta nazwa? To jest tak jak oksymoron, prawda? Takie wyrazy przeciwstawne, zestawione.
9: Dlaczego? No ta nazwa powstała w bardzo śmieszny sposób. Podała nam ją Maja. I tak ją zmieniałyśmy. Na początku były to inne słowa, ale tak spróbowałyśmy znaleźć przeciwstawne słowa, żeby one do siebie pasowały i odzwierciedlały nas. No i tak zostało Noise of Silence.
7: Dziewczyny, jeszcze dwie opinie poproszę. Takie dwa pytania, które wiążą się z opiniami waszymi. Waszym zdaniem młodzi w małych miastach mają dziś wystarczająco dużo przestrzeni do rozwijania swoich talentów? Czy to, że jesteście z małego miasteczka, ogranicza was, czy nie czujecie tego?
9: Wszystko się da, jeśli się chce.
11: Właśnie, trzeba po prostu chcieć.
9: Trzeba być zdeterminowanym i trzeba wiedzieć, co się chce, to na pewno.
12: No nie wiem, co tu można dodać. No tak naprawdę, jak się chce, to tak naprawdę nic nie jest niemożliwe. I jakby się naprawdę, jak ktoś czuje, że chce to robić, to tak naprawdę nawet my mamy akurat moim zdaniem dobre warunki i w takich warunkach my dajemy radę, sobie jakby poradziłyśmy. I jeżeli ktoś naprawdę chce, to sobie zawsze jakoś poradzi tak naprawdę.
9: Wystarczy garaż.
12: Tak.
7: Tym bardziej wy. Camp Rock, Dom Kultury, kilka prób, koncert i teraz występujecie na Dniach Żurumina przed zespołem Enej, który ma publiczność niesamowicie wielką. Gratuluję wam i dziękuję za rozmowę. Przedstawiliśmy was i mam nadzieję, że będziemy, że kiedyś powiem ja to z nimi pierwszy wywiad prowadziłem.
9: Dziękujemy bardzo również.
7: Lena, Maja, Gabrysia, Marysia, dziękuję.
1: Te programy powtarzamy.

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 29 dzień maja. W 1994 roku Wiesław Śmigiel otrzymał święcenia kapłańskie, późniejszy biskup toruński.
3: Chciałbym podziękować wszystkim imiennie, ale zapewne wydłożyłoby to nasze spotkanie o następną godzinę.
2: W 1997 roku odbyła się premiera filmu psychologicznego Dzień Wielkiej Ryby, w którym rolę Jana zagrał urodzony w Szreńsku w powiecie mławskim Jan Peszek.
4: Oto jestem cały i w każdym szczególe prawdziwy. Prawdziwy we wszystkim, co się na mnie składa.
2: W 1999 roku polskie koszykarki wygrały w drugim meczu Mistrzostw Europy w Polsce z reprezentacją Jugosławii 81-74. W naszej ekipie zagrała urodzona w Nidzicy Krystyna Szymańska-Lara, która zdobyła 18 punktów.
5: Kibice byli tu zawsze niesamowici, bardzo oddani i bardzo dla nas wyrozumiali.
2: W 2001 roku zostało otwarte Muzeum Etnograficzne w Jeleniu w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim. W 2002 roku urodzony w Brodnicy Dominik Sucheński został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności kombatanckiej oraz na rzecz społeczności lokalnej. Olimpijczyk z Helsinek.
6: Igrzyska olimpijskie w Helsinkach były bardzo ciekawe, bo po raz pierwszy tam brał udział Związek Radziecki. To ta pierwsza olimpiada jego była właśnie w roku 1952.
2: W 2005 roku w Rostkowie w gminie Czernice Borowe w powiecie Przasnyskim został odsłonięty pomnik urodzonego w Szczukach w gminie Płoniawy Bramura w powiecie Makowskim Stanisława Żurawskiego, dłuta Jana Stępkowskiego. W 2009 roku telewizyjna Dwójka wyemitowała ostatni odcinek widowiska muzycznego Hit Generator. W jury zasiadał m.in. urodzony w Ciechanowie Wojciech Olszak, producent muzyczny, klawiszowiec, realizator dźwięku, kompozytor i pianista.
7: Myślę, że zwrotka jest troszkę bardziej hitowa niż refren, co nie przeszkodzi, że to będzie na pewno duży przebój.
2: W 2014 roku urodzony w Nowym Dworze Mazowieckim Janusz Zaleski został zastępcą dyrektora Lasów Państwowych do spraw gospodarki leśnej.
8: Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby lasy płaciły za te usługi więcej.
2: W 2018 roku wybuchł pożar w kamienicy przy Hallera w Działdowie, w której przed II wojną światową mieściła się siedziba Związku Mazurów. Urodzili się. W 1902 roku Henryk Czech, mieszkaniec Działdowa, piłkarz Legii Warszawa i DKS Działdowo, aresztowany prewencyjnie przez ciechanowskie gestapo i osadzony w obozach koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie, KL Dachau i KL Mauthausen-Gusen, gdzie zmarł. W 1944 roku w Kiełbowie w gminie Raciąż w powiecie płońskim Bogdan Józef Królewski, biznesmen i polityk, poseł na Sejm PRL 9 kadencji, wiceminister rolnictwa i gospodarki żywieniowej. W 1949 roku w Pierławkach w gminie Działdowo Jan Brzozowski, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 1951 roku w Pułtusku Andrzej Rachuba, historyk specjalizujący się w historii nowożytnej, prezes Towarzystwa Miłośników Historii.
9: Kmiecic, tylko nie Andrzej, a Samuel, wprost królowi w twarz powiedział: wypowiadamy tobie służbę.
2: Zmarli w 1957 roku Emil Krukowicz-Przedrzymirski, generał dywizji Wojska Polskiego. Dowodzona przez niego Armia Modlin stoczyła trzydniową bitwę pod Mławą. W 1964 roku ojciec Bartłomiej Rapetti, włoski pasjonista, pierwszy przełożony klasztoru w Przasnyszu i Polskiej Fundacji Zgromadzenia. W 1978 roku Teodor Leonard Młynarski, nauczyciel, poeta, publicysta, ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W 1932 roku osiedlił się w Ciechanowie, był nauczycielem języka polskiego, po II wojnie światowej był organizatorem i dyrektorem szkół średnich. W latach 1956-57 był redaktorem naczelnym Głosu Ciechanowa. W grudniu 1956 roku powołał do życia kwartalnik Pięć Rzek i był jego redaktorem naczelnym do chwili zamknięcia.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór. Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
2: Yosera. We care, you grow.
3: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
2: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
3: Co one mi dadzą?
2: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie, Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905. Reklama.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
3: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
4: Wynajmij lokal w żuromińskim centrum handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Reklama.

0: Minęła godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Samoloty i żołnierze wkraczają do walki z pożarem lasu pod Warszawą. Rządowy pakiet paliwowy CPN po raz kolejny przedłużony. A na koniec o tym, dokąd na długi czerwcowy weekend. Miriam Lipińska. Trwa akcja gaszenia ogromnego pożaru lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja ponad 40 okolicznych mieszkańców. Większość spędziła minioną noc u swoich rodzin. W szkole podstawowej w Stanisławowie tymczasowo zakwaterowanych zostało 6 osób. Na razie, jak mówi zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski, nie ma w planie kolejnych ewakuacji.
3: Na chwilę obecną nie, ponieważ naszym zamiarem taktycznym jest obrona tego frontu pożaru na drodze numer 50 i na takiej drodze lokalnej, która jest nad miejscowością Rządza.
2: Według ostatnich informacji z nocy ogień objął już 100 hektarów, walczy z nim kilkuset strażaków. W akcję zaangażowanych jest też 500 policjantów. Rano ma ich wesprzeć 100 żołnierzy WOT. O poranku do akcji wkroczą też samoloty gaśnicze.
3: Od rana będziemy mieli do wykorzystania jeden śmigłowiec policyjny Black Hawk, 3 śmigłowce lasów państwowych oraz 4 dromadery.
2: Na razie strażacy mają po swojej stronie pogodę. Noc była chłodna i niemal bezwietrzna, ale w kolejnych godzinach wiatr ma wrócić. Pożar lasu w powiecie wołomińskim wybuchł wczoraj po południu. Początkowo objął 5 hektarów. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Ceny benzyny i diesla z szóstką z przodu. Zgodnie z decyzją ministra energii, benzyna 95 może dziś kosztować maksymalnie 6 zł i 16 groszy. Benzyna 98 6,73, a olej napędowy 6 zł i 37 groszy za litr. To mniej niż wczoraj, a już wiadomo, że pakiet CPN, czyli niższa akcyza i VAT na paliwa, a także mechanizm cen maksymalnych będą obowiązywać przynajmniej do 15 czerwca. Wczoraj w Dzienniku Ustaw pojawiły się rozporządzenia w tej sprawie. Dziś zostanie podpisany kolejny pakiet umów na zakupy w ramach unijnego programu SAFE. Pierwsze umowy zostały podpisane już wczoraj. Tak mówił o tym premier Donald Tusk.
4: W tym czasie pełnym zmian, czasami chaosu, czasami niepewności, Polska staje się liderem bezpieczeństwa i stabilności Europy. Polska wzięła na siebie odpowiedzialność we własnym interesie, ale też w interesie innych, w interesie sojuszników, za stabilność granicy wschodniej.
2: Premier dodał, że do 30 maja zagospodarowano 100 miliardów złotych w ramach SAFE, czyli zdecydowaną większość środków z programu. Jest pierwsze w Europie podejrzenie zakażenia wirusem Ebola. To w Austrii. Chodzi o osobę, która kilka dni temu przyleciała do tego kraju z Ugandy. Pacjent jest obecnie w izolacji w szpitalu. I na koniec zmieniamy temat. Rzym to od lat najchętniej wybierany zagraniczny kierunek na długi czerwcowy weekend. W Boże Ciało jedziemy też w Polskę. Najchętniej nad morze, mówi Eugeniusz Triasun z Travelist.pl.
5: Wśród najchętniej wybieranych kierunków są Kołobrzeg, Gdańsk, Międzyzdroje, Mielno i Świnoujście. Drugim najważniejszym kierunkiem na czerwcówkę pozostają góry, odpowiadające za około 1/3 zarezerwowanych pobytów. Popularne są zarówno miejscowości w Tatrach i na Podhalu, jak i w Sudetach czy Beskidach.
2: Z analiz rynku wynika, że noclegi w górach są teraz droższe o 10%, a te nad morzem tańsze o blisko 4%.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska, Iga Świątek i Magda Linet to biało-czerwony zestaw na trzecią rundę wielkoszemowego French Open. Chwalińska tak daleko w turnieju tej rangi dotarła po raz pierwszy w karierze. Pokonała wczoraj rozstawioną z numerem 23 Belgijkę Elise Mertens 6-4, 6-0.
7: Cieszę się bardzo. Pierwszy raz wygrałam dwa mecze w turnieju głównym wielkiego szlema, więc myślę, że jest to krok w dobrą stronę, więc cieszę się. Daję sobie chwilkę, żeby to docenić i będę na pewno chciała wygrać następny mecz.
6: A ten mecz jutro z Greczynką Marią Sakkari. Natomiast Iga Świątek z Magdą Linet zagrają ze sobą dziś w samo południe. Natomiast z Rolandem Garrosem pożegnał się wczoraj Hubert Hurkacz. Polak przegrał z Amerykaninem Francesem Tiafoe. 7-6, 6-7, 4-6, 7-6, 4-6. We Wrocławiu ruszyło zgrupowanie piłkarskie i reprezentacji Polski przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią. Wszystkich jednak bardziej interesowało, czy Robert Lewandowski zdecydował już, co dalej z jego karierą i czy nadal będzie grał w kadrze.
8: Będzie zależeć od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało i tutaj nie mam daty konkretnej. Może za jakiś czas, może będę wiedział więcej, ale na dzień dzisiejszy to ciężko mi powiedzieć. Też nie mam nic zaplanowanego, ani sam w tym temacie nic więcej po prostu nie wiem.
6: Kadra, która na mundial nie jedzie, zagra 2 towarzyskie mecze w niedzielę z Ukrainą we Wrocławiu i 3 dni później z Nigerią w Warszawie. Będziemy mieli debiutanta w piłkarskiej ekstraklasie. Do elity awansuje bowiem Chrobry Głogów lub Wieczysta Kraków. Chrobry zremisował wczoraj z ŁKS-em Łódź 1-1, ale wygrał po rzutach karnych, a Wieczysta pokonała Polonię Warszawa 3-2. Finał baraży w niedzielę w Krakowie. Za Stal Zielona Góra coraz bliżej wielkiego finału w Ekstraklasie Koszykarzy. Zespół, który do playoffów dostał się przez baraże, wygrał wczoraj w Gdyni z Arką 85-83 i w rywalizacji do 3 zwycięstw prowadzi już 2-0. A teraz rywalizacja przenosi się do Zielonej Góry. A w NBA 7 mecz zdecyduje o tym, kto zagra z New York Knicks w wielkim finale. San Antonio Spurs pokonali Oklahoma City Thunder 118-91, więc mamy remis 3-3. Decydujący mecz pojutrze w Oklahomie.
0: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogoda. Na krańcach wschodnich sporo chmur, przelotny deszcz na Suwalszczyźnie, ale nad resztą kraju dużo słońca, a na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Podlasiu, przez 21 na Mazowszu, 22 na Śląsku, do 25 na Pomorzu Zachodnim.
0: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama. Tadek Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Masz dość kamer, które w nocy nic nie widzą? Postaw na profesjonalny monitoring od systemu Radosław Piórkowski. Dobierzemy sprzęt do domu, firmy i gospodarstwa. Podgląd kamer zawsze masz w swoim smartfonie. Solidny montaż i święty spokój. Zadzwoń 517 296 304.
3: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
5: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
6: Co one mi dadzą?
5: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
0: Reklama.
7: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Minęła godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Mławski szpital znów w centrum dyskusji. Gorąca sesja Rady Powiatu. Były dyrektor przywrócony do pracy. Powiat ciechanowski może zapłacić wysokie odszkodowanie. Dekorglas walczy w Final Four stawką Mistrzostwo Polski. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Burzliwy przebieg miała wczorajsza sesja Rady Powiatu w Mławie. W obradach uczestniczyli pracownicy mławskiego szpitala, którzy wcześniej przeszli spod placówki medycznej do budynku starostwa. Protestujący wyrażali sprzeciw wobec braku współpracy pomiędzy dyrekcją placówki a władzami powiatu. Podczas sesji starosta wprowadził do porządku obrad punkt dotyczący udzielenia pożyczki dla szpitala w Mławie w wysokości 2,5 miliona złotych. Środki mają pomóc w utrzymaniu bieżącej działalności i poprawie płynności finansowej placówki, mówi starosta Witold Okumski.
3: Sytuacja szpitala na obecnym etapie jest taka, że zarówno powiat wesprze szpital własnymi środkami, jak również konieczne jest zaciągnięcie pożyczki przez szpital i myślę, że ta pożyczka również w pewnej wysokości będzie musiała być niezwłocznie zaciągnięta. Ważne jest jednak to, by ta pożyczka służyła poprawie sytuacji finansowej szpitala, byśmy za rok nie wrócili w podobne miejsce.
2: W trakcie obrad nie brakowało emocjonalnych wystąpień dyrektora szpitala Piotra Pariaszewskiego, starosty Witolda Okumskiego, radnych oraz przedstawicieli personelu medycznego. Dyrektor szpitala Piotr Pariaszewski twierdzi, że pożyczka nie wystarczy na pokrycie długów.
4: Z uwagi na personalną niechęć do mnie był w stanie poświęcić ten szpital. Doszliśmy do sytuacji, w której nie mamy leków. 2,5 miliona, które on nam dzisiaj oferuje przy 7 800 tysiącach zobowiązań wymagalnych, ja traktuję jako tylko próbę uciszenia nas.
2: Dyrektor szpitala mówi również o działaniach starosty związanych z kontaktami z innymi placówkami medycznymi.
4: Pan poseł potwierdził to, że pan starosta jeździ po ościennych szpitalach i tak naprawdę próbuje chyba, nie wiem, sprzedać część naszych świadczeń, albo brak mi słów.
2: Atmosfera podczas sesji była bardzo napięta. Obrady kilkukrotnie przerywały emocjonalne reakcje uczestników. Sesja miała charakter absolutoryjny. Radni udzielili zarządowi powiatu wotum zaufania. Za jego udzieleniem zagłosowało 14 radnych, przeciw 6 radnych było nieobecnych. Sąd pracy w Ciechanowie przywrócił na stanowisko byłego dyrektora powiatowego zarządu dróg Wojciecha Jagodzińskiego. Samorząd ma też wypłacić mu wysokie odszkodowanie. Sąd zdecydował, że były szef drogowej jednostki powinien wrócić na stanowisko zajmowane przed zwolnieniem. Dodatkowo zasądził na jego rzecz około 400 tysięcy złotych. Wojciech Jagodziński został zwolniony dyscyplinarnie w 2023 roku, krótko po zmianie władz w powiecie ciechanowskim. Zarząd powiatu zarzucał mu m.in. przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Były dyrektor nie zgodził się z decyzją i skierował sprawę do sądu pracy. Wyrok nie jest prawomocny. Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie zaprasza na rodzinny Dzień Dziecka. Wydarzenie ma połączyć zabawę z poznawaniem historii regionu. Wstęp na wszystkie atrakcje będzie bezpłatny. Przygotowane atrakcje są zarówno dla najmłodszych, jak i dla starszych uczestników, mówi Nina Matczak z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
5: Dzień pełen przygód na świeżym powietrzu. Będą zabawy plebejskie z nagrodami. Będzie też możliwość zwiedzania wystaw zamkowych z przewodnikiem. Przygotowaliśmy takie warsztaty jak tajemnice starożytnego Egiptu, warsztaty archeologiczne, w pracowni alchemika, warsztaty dla nieco starszych dzieci poświęcone medycynie XVI wieku, ale nie zabraknie też zamkowego quizu, gry w szachy, będą szranki i konkury, omnibus regionalny i warsztaty mennicze oraz wiele innych atrakcji.
2: Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie zaprasza na Dzień Dziecka w niedzielę w godzinach od 10 do 15. Sport. Turniej finałowy Lotto Superligi. Dekorglas Działdowo w ten weekend stanie do walki o obronę tytułu mistrza Polski w tenisie stołowym. Po długiej walce o awans w rundzie zasadniczej z Treflem Zamość podopieczni Michała Dziubańskiego ponownie zagrają o najcenniejsze medale. 43 punkty na koncie wystarczyły na uplasowanie się na czwartym miejscu w tabeli z przewagą zaledwie 3 oczek nad ekipą z Zamościa. Dekorglas rozpocznie grę od starcia z najlepszą drużyną sezonu Orlen Bogorią Grodzisk Mazowiecki. Nie ma jednak wątpliwości, że działdowianie są w stanie walczyć z najlepszymi. Talizmanem ma być Jakub Dyjas, który przez cały sezon prezentował znakomitą dyspozycję i nierzadko ratował zespół z opresji. W drugim półfinale zmierzą się Balta AZS AWFIS Gdańsk z The Plugin ASTS Olimpią Grudziądz. Przegrani zmierzą się w meczu o trzecie miejsce, wygrani zaś zagrają o złoto. Mecz Dekorglasu z Bogorią rozpocznie się w sobotę o godzinie 12:00.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.
6: W regionie numer 1 Radio 7.
1: Reklama.
7: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606-205-154. 606-205-154.
8: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
9: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Michalski Motors, Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
10: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
11: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
12: Yosera. We care, you grow.
13: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
12: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
13: Co one mi dadzą?
12: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
14: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
15: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPIH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPIH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
16: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Łap niskie ceny w Glam Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. A płyny do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Firma i wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
4: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
5: Wipasz SA w Mławie zatrudni kierowców kategorii C plus E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz SA, ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
6: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
0: Reklama.
7: Radio 7.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Strażacy w akcji. Trwa gaszenie pożaru lasu pod Wołominem. Rosyjski dron na rumuńskim niebie spadł na wieżowiec. Przybywa podatników w drugim progu podatkowym, ale to nie oznacza, że jesteśmy bogatsi. Mirjam Lipińska. Strażacy walczą z pożarem lasu na Mazowszu w powiecie wołomińskim. Płonie już 100 hektarów lasu. Nie ma informacji o poszkodowanych. Ogień szybko zbliżał się do zabudowań, dlatego służby podjęły decyzję o ewakuacji mieszkańców dwóch miejscowości. Ołtakowizna i Żądzy. Chodzi w sumie o 42 osoby, mówi zastępca komendanta głównego straży pożarnej Sławomir Sierpatowski.
3: Większość budynków to były takie domki letniskowe, więc ludzie ewakuowali się nie ze względu na ogień, tylko ze względu na bardzo silne zadymienie. Osoby, które były w domach całorocznych, zostały ewakuowane do pobliskich szkół.
2: Na razie pogoda sprzyja strażakom, ale prognozy nie są optymistyczne. W kolejnych godzinach ma znów zacząć wiać, co może spowodować, że ogień znów będzie się rozprzestrzeniać. A na razie nie wiadomo, co spowodowało pożar, ale niewykluczone, że doszło do podpalenia.
4: Nasza kamera leśna wychwyciła jeden dym, natomiast samolot, który nadleciał i pierwszy zrzut dokonał, z tego co usłyszałem, stwierdził, że przed frontem pożaru było kolejne zarzewie ognia, które szybko się rozprzestrzeniło. To może być powód tego, że możemy sądzić, że to było podpalenie.
2: Mówi nadleśniczy z nadleśnictwa w Mińsku Mazowieckim Piotr Serafin. Zgłoszenie o pożarze lasu strażacy dostali wczoraj wczesnym popołudniem. W akcji gaśniczej bierze udział 400 strażaków wspieranych przez 500 policjantów. Dziś dołączą do nich terytorialsi. Od rana w akcji będą też używane samoloty gaśnicze. Przenosimy się za granicę. Rosyjski dron spadł na wieżowiec na południowym wschodzie Rumunii w mieście Gałacz. Według wstępnych informacji dwie osoby zostały ranne. Ewakuowały się o własnych siłach. W zeszłym miesiącu podczas ataku Rosji na Ukrainę rosyjski dron również naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. Zmieniamy temat. Co dziesiąty Polak wpada w drugi próg podatkowy, czyli rocznie zarabia ponad 120 tysięcy złotych. Tak wynika z podsumowania sezonu zeznań podatkowych za ubiegły rok. W zaledwie rok przybyło 500 000 takich osób, mówi Beata Boruszkowska z Centrum Usług B2B, była prezes Krajowej Izby Biur Rachunkowych.
5: Jeszcze kilka lat temu drugi próg podatkowy kojarzył się z bardzo wysokimi zarobkami, a teraz coraz częściej wpadają do niego po prostu zwykli specjaliści, menadżerowie czy nawet pracownicy etatowi i pensje rosną szybciej niż limity podatkowe.
2: Próg podatkowy od lat stoi w miejscu, a Ministerstwo Finansów nie zamierza póki co go podwyższać, bo oznacza to mniejsze wpływy do budżetu. 14 czerwca wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów PKP PLK. Największą nowością będzie powrót kolei do Łomży po ponad 30-letniej przerwie. Składy pojadą z Łomży do Białegostoku i Olsztyna. Kolejną nowością będzie przywrócenie ruchu pociągów na trasie Jelenia Góra - Szklarska Poręba. Będą kursować regularnie przez całe wakacje.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Rozpoczynamy trzecią rundę Rolanda Garrosa. Na tym etapie mamy jeszcze 3 polskie tenisistki i co najmniej jedną zobaczymy w rundzie czwartej, bo Iga Świątek i Magda Linety zmierzą się ze sobą. Ten mecz dziś w południe. Świątek wie, bo przegrała z Linet niedawno w Miami, że czeka ją trudny mecz.
7: Magda jest raczej, powiedziałabym, taką bardziej solidną zawodniczką, która wybiera odpowiednie okazje do tego, żeby przyspieszyć. A z tego, co kojarzę, gra dość płasko, ale zobaczę teraz, jak może gra z większą ilością rotacji tutaj na mocce, nie wiem.
6: Maja Chwalińska, która tak daleko w wielkoszlemowym turnieju zaszła po raz pierwszy, zagra jutro z Greczynką Marią Sakkari. Polka pokonała wczoraj Belgijkę Elise Mertens 6-4-6-0. Licząc eliminację, był to jej 5. mecz na kortach Rolanda Garrosa i już 4. set wygrany do zera.
8: Nie ma, tak jak mówiłam też wcześniej, nie ma większej różnicy, czy wygrywasz, kurczę, 6-4 czy 6-0. Set to set. Ale na pewno to cieszy. Myślę, że jest to taka miła statystyka i cieszę się, że to tak wyglądało do tej pory i mam nadzieję, że będę to kontynuowała.
6: Z turnieju odpadł wczoraj Hubert Hurkacz. Przegrał po 5 długich setach z Amerykaninem Francesem Tiafoe. Sensacją była jednak porażka Jannika Sinnera. Lider rankingu był o gem od wygrania 3-0 z Argentyńczykiem Juanem Cerundolo, ale całkowicie osłabł, słaniał się po korcie i przegrał w 5 setach. To oznacza, że po raz pierwszy od niemal 3 lat wielkoszlemowy turniej wygra ktoś spoza dwójki: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz. Oskar Pietuszewski przedłużył kontrakt z FC Porto. Utalentowany nastolatek, który ma już za sobą debiut w naszej kadrze, podpisał nową umowę do 2031 roku. Pietuszewski, za którego mistrz Portugalii zapłacił w styczniu 10 milionów euro, jest obecnie wyceniany przez portal Transfermarkt na 25 milionów. Udany rewanż Kanadyjczyków za przegrany finał olimpijski. Tym razem pokonali broniących tytułu Amerykanów 4-0 i awansowali do półfinału hokejowych mistrzostw świata w Szwajcarii. Gospodarze też są w najlepszej czwórce, bo wygrali ze Szwecją 3-1. Ich rywalem w walce o finał będą Norwegowie, którzy pokonali Łotwę 2-0. Kanada w półfinale zagra z Finlandią, bo ta wygrała z Czechami 4-1.
0: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Na termometrach dziś maksymalnie od 17 stopni na Podlasiu, przez 21 na Mazowszu, 22 na Śląsku, do 25 na Pomorzu Zachodnim. Tylko na krańcach wschodnich sporo chmur i przelotny deszcz na Suwalszczyźnie, ale nad resztą kraju sporo słońca.
0: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604 117 561.
2: Łap niskie ceny w Glam Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk, a płyny do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
4: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
5: Odwiedź salon Reckman i stwórz idealną stylizację na każdą okazję z pomocą doradców wizerunku. Tylko teraz wybrany garnitur Reckman i biała koszula w zestawie już za 999 zł i 99 groszy. Zapraszamy do salonu Reckman w Mławie przy ulicy 3 Maja 3B. Dodatkowo na Facebooku Radia 7 czeka na Was konkurs przygotowany wspólnie z marką Reckman. Reckman, mistrzowie stylu od 1986 roku.
6: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
7: Yosera. We care, you grow.
8: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
7: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
8: Co one mi dadzą?
7: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej, krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.

0: Minęła godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ciechanów porządkuje zabudowę, nowy plan ogólny miasta, rodzinne święto i koncert Babsztyla, festyn w Niechłoninie. Spokój na koniec, Mławianka kończy sezon w Łomży. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Ciechanów porządkuje przestrzeń. Radni przyjęli plan, który zmieni zasady zabudowy w mieście. Nowy dokument ma zatrzymać chaos urbanistyczny. Mieszkańcy nadal zachowają ważność wydanych decyzji i miejscowych planów. Plan ogólny to obowiązek, który na wszystkie gminy w Polsce nałożyła ustawa z 2023 roku. W Ciechanowie prace nad dokumentem rozpoczęto pod koniec tego samego roku. Miasto zbierało wnioski mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji, a projekt przeszedł konsultacje społeczne oraz uzgodnienia z odpowiednimi organami. Jak podkreśla ratusz, nowe strefy planistyczne w większości uwzględniają już istniejącą zabudowę, obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz tereny przewidziane pod dalszy rozwój miasta. Dokument zacznie obowiązywać 30 czerwca. W Niechłoninie odbędą się 28 Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. Tegoroczne wydarzenie organizowane jest pod hasłem Rozmowa kluczem do szczęścia rodziny. Uroczystości rozpoczną się w niedzielę mszą świętą w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą na boisko przy Szkole Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza, gdzie przygotowano festyn. To impreza dla całych rodzin, mówi wójt gminy Płośnica Michał Breski.
3: Będziemy, że tak powiem, świętować z wszystkimi rodzinami, które przyjadą do nas, do gminy Płośnica, do miejscowości Niechłonin. Będzie wiele atrakcji. Od małego do dużego na pewno każdy dla siebie coś znajdzie.
2: Festyny w gminie Płośnica zwykle są bardzo udane, uważa wójt.
3: W ubiegłych latach to wie, że warto przyjechać i warto się integrować właśnie w takim dniu, szczególnie niedzielnym, gdzie wszyscy mają trochę tego czasu, więcej jak w tygodniu, także z góry bardzo serdecznie wszystkich zapraszam.
2: W programie znalazły się występy artystyczne, koncerty i atrakcje dla dzieci. Przed publicznością zaprezentuje się Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Płośnicy z mażoretkami Gama, grupy taneczne oraz wokaliści z Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Płośnicy. Odbędzie się również 7. Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolnej Raz, Dwa, Trzy, Śpiewaj Ty. Gwiazdą wydarzenia będzie zespół Babsztyl. Na uczestników czekać będą także dmuchańce, strefa gastronomiczna, namiot profilaktyczny oraz pomiar ciśnienia. Początek wydarzenia w niedzielę o godzinie 13:00. W Starostwie Powiatowym w Żurominie wręczono nagrody laureatom etapu powiatowego 16. Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Wioski Bez Troski. Konkurs zorganizował oddział regionalny KRUS w Warszawie. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem Rola rolnika, by upadku unikał. Celem konkursu było promowanie bezpiecznych zachowań w gospodarstwach rolnych. W kategorii klas 0-3 zwyciężyła Alicja Alina Jankowska ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym. Drugie miejsce zajęła Maria Szcześniak ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Sławęcinie, a trzecie Nikola Julia Kawecka z Zespołu Placówek Oświatowych w Zielonej. Wśród uczniów klas 4-8 najlepsza okazała się Wiktoria Gesek z Zespołu Szkół w Lutocinie. Drugie miejsce zdobyła Agata Orkwiszewska ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym, a trzecie Adam Kapela z Lutocina. Nagrody wręczyły sekretarz powiatu żuromińskiego Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn oraz kierownik placówki terenowej KRUS w Żurominie Katarzyna Jędrzejewska. Mławianka wyjeżdża do Łomży na ostatni mecz sezonu. Kończy się dla Dumy Zawkrza utrzymaniem w rozgrywkach Betclic trzeciej ligi. Drużyna Marka Gołębiewskiego wraca do gry po radości i celebracjach związanych z ostatnim meczem z Lechią Tomaszów Mazowiecki, który zakończył się wynikiem 3-1 i zapewnił biało-zielonym pozostanie na czwartym poziomie rozgrywkowym na następny rok. Drużyna z Mławy podchodzi do ostatniego pojedynku kampanii bez większej presji. ŁKS Łomża jest w zupełnie innym położeniu. Okupuje aktualnie drugie miejsce w ligowej klasyfikacji i aktywnie rywalizuje z Wartą Sieradz o awans do drugiej ligi. Obie ekipy mają na swoim koncie po 68 punktów. Dla ŁKS-u spotkanie z Mławianką jest kluczem do końcowego sukcesu. Mecz odbędzie się jutro, początek o godzinie 17:00.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7. W regionie

0: Reklama. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
1: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, super tunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
2: Wynajmę halę magazynową o powierzchni 2000 m2 w Mławie przy ulicy Polnej 48, obok marketu budowlanego Farbex. Telefon 502 456 036. 502 456 036.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510 503 510.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
5: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
6: Co one mi dadzą?
5: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
7: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
8: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH. Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
0: Reklama.
9: Tu Radio 7.

0: niskie ceny w Glam Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos rolewski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk, a płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606-205-154. 606-205-154. Super ceny w spiżarni Smakosza. Czekolada Wedel truskawkowa 100 gramów, 2 plus 1 gratis. Szynka wieprzowa kilogram 11,99. Ogórki zielone kilogram 4,99. Oferta ważna do 30 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
7: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Trwa walka z potężnym pożarem lasu niedaleko Warszawy. Dziś podpisanie kolejnego pakietu umów na zakupy dla polskiej armii w ramach SAFE i dane GUS-u o naszych domowych budżetach. Miriam Lipińska. Już ponad 1000 osób, strażaków, policjantów i żołnierzy WOT bierze udział w akcji gaszenia potężnego pożaru lasu niedaleko Warszawy w powiecie wołomińskim. Akcja gaśnicza jest prowadzona na 300 hektarach, ale ogień objął 100 hektarów, mówi Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
3: Godziny nocnej, noc jest dla nas była rzeczą dobrą, dlatego że nie ten wiatr ucichł, tego wiatru nie ma, więc udało się ten ogień jako tako powiedzmy zgasić w sensie o góry. Natomiast informacje są niepokojące.
2: Bo według prognoz w kolejnych godzinach znów ma silniej wiać. Mazowieckich strażaków w akcji gaśniczej wspomagają koledzy z innych regionów, w tym strażacy z warmińsko-mazurskiego, którzy gasili niedawny pożar w Puszczy Solskiej. Od rana do akcji włączono też m.in. policyjny Black Hawk, dron i 4 samoloty gaśnicze typu Dromader. W pożarze nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja ponad 40 mieszkańców okolicznych miejscowości ze względu na bardzo duże zadymienie. Kluczowe dni dla programu SAFE. Do końca miesiąca ma być podpisanych ponad 50 umów na produkcję sprzętu i uzbrojenia dla polskiej armii. Wczoraj podpisano pierwsze z nich, dziś kolejne. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ruszył do zakładów zbrojeniówki, które zrealizują dostawy.
4: Startuje wielka trasa SAFE, Polski bezpiecznej, Polski przygotowanej, Polski silnej. Przed nami kilkadziesiąt umów do podpisania zarówno przez Agencję Uzbrojenia, jak i przez komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.
2: Z programu SAFE skorzysta w sumie 10 tysięcy polskich firm. To ma być koniec z bólem na polskich porodówkach. W całym kraju weszły w życie nowe standardy opieki nad pacjentkami w ciąży. Gwarantują kobietom dostęp do psychologa w czasie całego okresu ciąży czy znieczulenia podczas porodu, mówi lubelska konsultantka perinatologii profesor Adrianna Kondracka.
5: Każdy podmiot leczniczy, który ma trakt porodowy, powinien mieć przynajmniej jedną metodę łagodzenia farmakologicznego bólu.
2: Zmiany mają też zapewnić rodzącym więcej badań czy wsparcie po utracie dziecka. W Warszawie mogą dziś zawyć syreny alarmowe, ale ich włączenie będzie mieć czysto techniczny charakter, bo dojdzie do niego w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi w wybranych punktach alarmowych miasta. Dlatego władze proszą, by zachować spokój. Jesteśmy bogatsi. Z danych GUS-u wynika, że w zeszłym roku wzrósł dochód rozporządzalny, czyli to, co zostaje nam w kieszeni po opłaceniu podatków i składek, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
6: Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Pochłaniają one 1/4 wszystkich naszych wydatków. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii.
2: W zeszłym roku dochód rozporządzalny na osobę to było 3,5 tysiąca złotych. Dla porównania, rok wcześniej mieliśmy do dyspozycji o 340 zł mniej.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pierwszy w historii Polski pojedynek na kortach Rolanda Garrosa już dziś w południe. W meczu trzeciej rundy Iga Świątek zagra z Magdą Linet. Wiadomo, kto jest faworytką, ale postaram się wybić ją z rytmu, mówi Magda Linet, która ograła Świątek niedawno w Miami.
8: Zawsze wychodzę z takiej perspektywy, żeby właśnie utrudnić komuś życie na korcie. Będę próbowała to robić. Idę w piątek. Zobaczymy, jak to mi wyjdzie. Wiadomo, ona tutaj czuje się zupełnie inaczej, troszkę lepiej, będzie mieć więcej czasu. No nie gram źle, więc gdzieś tam no mam nadzieję, że po prostu wyjdę tak samo bez presji i będę próbowała po prostu wszystkiego, żeby uprzykrzyć i za życie, chociaż trochę.
7: W trzeciej rundzie po raz pierwszy na wielkoszłamowym turnieju zagra też Maja Chwalińska. Jutro zmierzy się z Greczynką Marią Sakkari. Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów zagrają w finale baraży o awans do Ekstraklasy. Wieczysta pokonała Polonię Warszawa 3-2, mówi trener Kazimierz Moskal.
9: Przede wszystkim chciałem podziękować zawodnikom za tą determinację, którą się wykazali, bo grać więcej niż 45 minut w osłabieniu, strzelić bramkę grając w osłabieniu na 3-2 i dowieść to do końca, to naprawdę trzeba było mieć dużo samozaparcia i tej determinacji.
7: Chrobry wygrał po rzutach karnych z ŁKS-em Łódź, bo mecz zakończył się remisem 1-1, mówi trener Łukasz Becela.
10: Jestem bardzo dumny z zespołu, z postawy w całym meczu. Był to szalony mecz, nie ma wątpliwości, ale myślę, że w całokształcie było widać, że byliśmy zespołem, który miał wielką chcicę, ma wielkie, można powiedzieć, marzenia, był odważny w tym, co robi. Jesteśmy zespołem, który cały czas jest w procesie rozwoju i cały czas nie schodzi, można powiedzieć, z pewnego poziomu i nie ma kryzysu i dlatego też to przynosi efekt.
7: finał baraży w niedzielę. Oba kluby jeszcze nigdy nie grały w Ekstraklasie. Również w niedzielę nasza reprezentacja zagra towarzysko z Ukrainą we Wrocławiu, gdzie wczoraj rozpoczęło się zgrupowanie. I nie będzie ono łatwe, mówi selekcjoner Jan Urban.
0: Wielu zawodników po prostu przyjeżdża z wakacji, nie oszukujmy się. Połowa tej kadry skończyła swoje mecze ligowe 2 tygodnie temu.
7: Z Ukrainą zagramy w niedzielę, a potem w środę z Nigerią w Warszawie.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Dziś w większości regionów przeważnie słonecznie, tylko na wschodzie niebo będzie się chmurzyć, a miejscami na Suwalszczyźnie może przelotnie popadać deszcz. Na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Podlasiu, przez 21 na Mazowszu, 22 na Śląsku, do 25 na Pomorzu Zachodnim.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama. Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
1: Łap niskie ceny w Glam Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos rolewski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk, a płyny do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
3: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
4: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Michalski Motors. Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
6: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
7: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
8: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 29 dzień maja. W 1994 roku Wiesław Śmigiel otrzymał święcenia kapłańskie, późniejszy biskup toruński.
3: Chciałbym podziękować wszystkim imiennie, ale zapewne wydłużyłoby to nasze spotkanie o następną godzinę.
2: W 1997 roku odbyła się premiera filmu psychologicznego Dzień Wielkiej Ryby, w którym rolę Jana zagrał urodzony w Szreńsku w powiecie mławskim Jan Peszek.
4: Oto jestem cały i w każdym szczególe prawdziwy. Prawdziwy we wszystkim, co się na mnie składa.
2: W 1999 roku polskie koszykarki wygrały w drugim meczu Mistrzostw Europy w Polsce z reprezentacją Jugosławii 81-74. W naszej ekipie zagrała urodzona w Nidzicy Krystyna Szymańska-Lara, która zdobyła 18 punktów.
5: Kibice byli tu zawsze niesamowici, bardzo oddani i bardzo dla nas wyrozumiali.
2: W 2001 roku zostało otwarte Muzeum Etnograficzne w Jeleniu w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim. W 2002 roku urodzony w Brodnicy Dominik Sucheński został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności kombatanckiej oraz na rzecz społeczności lokalnej. Olimpijczyk z Helsinek.
6: Igrzyska olimpijskie w Helsinkach były bardzo ciekawe, bo po raz pierwszy tam brał udział Związek Radziecki. To ta pierwsza olimpiada jego była właśnie w roku 1952.
2: W 2005 roku w Rostkowie w gminie Czernice Borowe w powiecie przasnyskim został odsłonięty pomnik urodzonego w Szczukach w gminie Płoniawy Bramura w powiecie makowskim Stanisława Żurawskiego, dłuta Jana Stępkowskiego. W 2009 roku telewizyjna Dwójka wyemitowała ostatni odcinek widowiska muzycznego Hit Generator. W jury zasiadał m.in. urodzony w Ciechanowie Wojciech Olszak, producent muzyczny, klawiszowiec, realizator dźwięku, kompozytor i pianista.
7: Myślę, że zwrotka jest troszkę bardziej hitowa niż refren, co nie przeszkodzi, że to będzie na pewno duży przebój.
2: W 2014 roku urodzony w Nowym Dworze Mazowieckim Janusz Zaleski został zastępcą dyrektora Lasów Państwowych do spraw gospodarki leśnej.
8: Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby lasy płaciły za te usługi więcej.
2: W 2018 roku wybuchł pożar w kamienicy przy Hallera w Działdowie, w której przed II wojną światową mieściła się siedziba Związku Mazurów. Urodzili się w 1902 roku Henryk Czech, mieszkaniec Działdowa, piłkarz Legii Warszawa i DKS Działdowo, aresztowany prewencyjnie przez ciechanowskie gestapo i osadzony w obozach koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie, KL Dachau i KL Mauthausen-Gusen, gdzie zmarł. W 1944 roku w Kiełbowie w gminie Raciąż w powiecie płońskim Bogdan Józef Królewski, biznesmen i polityk, poseł na Sejm PRL 9 kadencji, wiceminister rolnictwa i gospodarki żywieniowej. W 1949 roku w Pierławkach w gminie Działdowo Jan Brzozowski, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 1951 roku w Pułtusku Andrzej Rachuba, historyk specjalizujący się w historii nowożytnej, prezes Towarzystwa Miłośników Historii.
9: Kmiecic, tylko nie Andrzej, a Samuel wprost królowi w twarz powiedział: wypowiadamy tobie służbę.
2: Zmarli w 1957 roku Emil Krukowicz-Przedrzymirski, generał dywizji Wojska Polskiego. Dowodzona przez niego Armia Modlin stoczyła trzydniową bitwę pod Mławą. W 1964 roku ojciec Bartłomiej Rapetti, włoski pasjonista, pierwszy przełożony klasztoru w Przasnyszu i Polskiej Fundacji Zgromadzenia. W 1978 roku Teodor Leonard Młynarski, nauczyciel, poeta, publicysta, ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W 1932 roku osiedlił się w Ciechanowie, był nauczycielem języka polskiego, po II wojnie światowej był organizatorem i dyrektorem szkół średnich. W latach 1956-57 był redaktorem naczelnym Głosu Ciechanowa. W grudniu 1956 roku powołał do życia kwartalnik Pięć Rzek i był jego redaktorem naczelnym do chwili zamknięcia.
10: Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy jako lekarz? SPZ ZOS w Glinojecku zaprasza do współpracy. Poszukujemy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, internista, lekarz rodzinny, pediatra, a także lekarza po odbytym stażu. Mile widziany lekarz w trakcie specjalizacji. Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia na umowę o pracę lub kontrakt oraz mieszkanie służbowe. Telefon 501-206-126, e-mail spzzos@glinojeck.pl.
2: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
3: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792-360-360. 792-360-360.
4: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
5: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
6: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
7: Wynajmij lokal w Żurominskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.

0: Reklama. Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513-423-980. 513-423-980.
1: Łap niskie ceny w Glam Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk, a płyny do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Czekolada Wedel truskawkowa 100 gramów, 2 plus 1 gratis. Szynka wieprzowa kilogram 11,99. Ogórki zielone kilogram 4,99. Oferta ważna do 30 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena tylko 50 zł netto za tonę.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Akcja gaśnicza w lesie w powiecie wołomińskim pod Warszawą. MSZ reaguje na kontrowersyjną nazwę jednej z jednostek ukraińskiej armii, a potem o siostrobójczym pojedynku na French Open. Miriam Lipińska. Trwa gaszenie pożaru lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Akcja jest prowadzona na 300 hektarach, a ogniem objętych jest około 100 hektarów lasu. Od rana w akcję włączono policyjnego Black Hawka, drona i samoloty gaśnicze typu Dromader. Na miejscu, jak mówi wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański, jest blisko 1000 osób, strażacy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
3: Na tą chwilę to jest dość. Jeżeli będzie taka potrzeba, to te oddziały będą zwiększane. Nie mamy już w tej chwili tak dużego ognia, dogaszamy powiedzmy to, natomiast obserwujemy, bo mamy prognozy, że wiatr może się zwiększyć, wtedy po prostu mogą się pojawić kolejne problemy.
2: Na razie strażakom nie udało się opanować pożaru. W kolejnych godzinach akcję może utrudniać silny wiatr. Pożar zaczął się wczoraj, strażacy zostali zaalarmowani wczesnym popołudniem. Polskie MSZ krytykuje decyzję prezydenta Ukrainy w sprawie nazwania jednej z jednostek ukraińskiej armii imieniem bohaterów UPA. Wołodymyr Zełenski twierdzi, że zrobił to m.in., by przywrócić historyczne tradycje Narodowego Wojska. W Polsce ukraińska powstańcza armia jest uznawana za sprawczynię rzezi Polaków na Wołyniu. Jak oświadczył rzecznik MSZ Maciej Wewiór, Warszawa jednoznacznie negatywnie ocenia decyzję ukraińskiego prezydenta. Dodał, że rani ona pamięć o ofiarach UPA. Odwołane koncerty i starcia z policją. Tak zakończył się pierwszy dzień igrów, czyli juwenaliów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Impreza odbyła się na terenie kampusu uczelni. Uczestnicy twierdzą, że teren juwenaliów był przepełniony, a gdy zamknięto wejścia, tłum zaczął napierać na bramki i ochronę. Organizatorzy przerwali imprezę. Na miejscu pojawili się policjanci i apelowali, by się rozejść. Doszło do krótkich starć.
4: Obecnie na terenie kampusu trwa wizja lokalna. Planowane jest spotkanie z przedstawicielami władz miasta oraz policji.
2: Mówi rzeczniczka prasowa uczelni Iwona Flanczewska-Rogalska. Po spotkaniach m.in. z przedstawicielami miasta zapadnie decyzja dotycząca dzisiejszych koncertów. Wtargnięcie rosyjskiego drona w przestrzeń powietrzną nad gęsto zaludnionym obszarem Rumunii jest przekroczeniem kolejnej granicy. To reakcja szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen na poranny incydent w mieście Gałacz na południowym wschodzie Rumunii. Rosyjski dron spadł tam na wieżowiec, powodując pożar. Dwie osoby zostały lekko ranne. I na koniec sport. Magdalinet stanie dziś na drodze Igi Świątek w meczu o awans do czwartej rundy Rolanda Garrosa. A zdecydowaną faworytką jest Świątek, która w Paryżu triumfowała 4 razy. Nasze tenisistki zmierzą się w południe na korcie centralnym. Nie tylko ze sobą, ale i z 30-stopniowym upałem, mówi trenerka Linet Agnieszka Radwańska.
5: Jest ciężko, naprawdę tu jest ciężko. Mamy tydzień mega upałów. Różne tutaj rzeczy już widziałam na korcie, które się działo. Nie każdy to wytrzymuje.
2: Zwyciężczyni meczu Linet Świątek zagra o ćwierćfinał z lepszą z pary Marta Kostiuk, Wiktoria Golubicz.

0: Reklama. Łap niskie ceny w Glam Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk, a płyny do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
1: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy. Mława ulica Płocka 59.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: 30.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Radni województwa mazowieckiego uczcili historyczne wydarzenie. Coraz bliżej do rozpoczęcia budowy CPK. Za chwilę szczegóły. A na koniec zaprosimy na kolejny Mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Za nami pierwsza w historii sesja Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Radomiu. Podczas niej zostało podjętych wiele ważnych uchwał. Radni upamiętnili wydarzenia radomskiego czerwca 76 roku. Pamięć o strajku jest ważnym elementem tożsamości miasta, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Żeby uczcić 50-lecie czerwca, radomskiego czerwca, wiadomo, że 50 lat temu robotnicy tutaj w proteście przeciwko podwyżkom cen żywności przez cały dzień protestowali, były ofiary, a potem były represje przez wiele lat.
2: Przed sesją sejmiku zarząd województwa mazowieckiego przekazał Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu dwa obrazy. W pracowni artysty i portret żony namalowany przez Jacka Malczewskiego, zaznacza przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski.
4: No, takie symboliczne przekazanie dwóch obrazów Jacka Malczewskiego, jednego z najwybitniejszych polskich malarzy. Dwa obrazy zakupione ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
2: Radni w trakcie sesji zdecydowali o przekazaniu pomocy samorządowcom w ramach 5 programów wsparcia. Beneficjenci z województwa mazowieckiego otrzymają ponad 235 milionów złotych. Najwięcej, bo ponad 200 milionów przeznaczono na nowy program Mazowsze Pomaga, stwierdza wicemarszałek Rafał Rajkowski.
5: Wiele powodów do radości, myślę, że dla wszystkich, czy większości samorządów ziemi radomskiej, bo rozstrzygnęliśmy 4 instrumenty wsparcia. Dziś ponad prawie 300 milionów złotych będziemy dzielić.
2: Sejmik przyjął również regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych na lata szkolne 2026-2029. W tym roku wsparcie trafi do 467 osób.
1: Mazowsze dla działkowców.
2: Nowe ogrodzenia, oświetlenie, monitoring, budowa sieci wodociągowej czy modernizacja infrastruktury ogrodowej. To przykłady zadań, na jakie rodzinne ogrody działkowe otrzymały pieniądze z programu Mazowsze dla działkowców. Mówi Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
6: Po raz kolejny dofinansowujemy rodzinne ogródki działkowe. Jak popatrzymy na to, jak wiele tych ogródków potrzebuje wsparcia, to wiemy, że przez cały czas ten program jest bardzo potrzebny.
2: Wnioski mogły składać gminy i miasta z województwa mazowieckiego, na których terenie znajdują się rodzinne ogródki działkowe. Wsparcie na realizację jednego zadania nie mogło przekroczyć 20 tysięcy złotych. W tym roku dzięki środkom z budżetu Mazowsza uda się zrealizować aż 64 takie inwestycje w całym regionie.
1: Co w naszym regionie?
2: Centralny Port Komunikacyjny poinformował, że minister finansów i gospodarki rozpatrzył odwołania i decyzja lokalizacyjna dla lotniska w Baranowie stała się ostateczna. Już we wrześniu mają rozpocząć się prace budowlane. Planowana inwestycja nadal niepokoi okolicznych mieszkańców i lokalnych włodarzy. Chodzi m.in. o transport i planowane inwestycje drogowe, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
7: To są drogi wojewódzkie, ale przecież nie będziemy ich budować w abstrakcji, w oderwaniu od dróg powiatowych i dróg gminnych. Więc ta sieć cała musi być wyrysowana. To jest wielkie wyzwanie, wielka szansa, ale i wielkie zagrożenie.
2: Baranowo stanie się też miejscem pracy dla tysięcy osób, dodaje radny województwa mazowieckiego Grzegorz Benedykciński.
8: Do tego lotniska po uruchomieniu będzie dojeżdżało 30 tysięcy pracowników i ponad 100 tysięcy pasażerów, którzy będą chcieli odlecieć. Czyli mówimy o tym, że takie miasto większe jak Płock będzie chciało dojechać codziennie do tego lotniska. No i problem, którędy oni dojadą. Czy dojadą przedłużoną koleją WKD na przykład.
2: Jak zapewnia pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek, planowana inwestycja realizowana jest zgodnie z planem.
9: Jeżeli chodzi o harmonogramy, realizowane są w zgodzie z planem. Jeżeli chodzi o projekty odbierane lub elementy, które się toczą, czy fazy, które się toczą, są zgodnie z harmonogramem. Jeżeli chodzi o przetargi, dokładnie tak samo. Dowieźliśmy, można powiedzieć, po 2 latach wszystko, co obiecaliśmy.
2: W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządów, które sąsiadują z planowaną inwestycją. Zebrane podczas debaty wnioski zostały przekazane do premiera oraz ministrów poszczególnych resortów.
1: Warto wiedzieć.
2: Maj – miesiącem dostępności. Z tej okazji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbył się cykl szkoleń i wykładów dla pracowników. To doskonała okazja do poznania potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
0: Dzień dobry, ja chcę rozmawiać.
10: To jest aplikacja dla osób niemówiących, MOVIK, czyli taka swoista proteza mowy. Kinga Kosakowska, MOVIK. Na aplikacji mamy taką tablicę i na tej tablicy są symbole, piktogramy.
0: Jedzenie i picie.
11: Maj to jest miesiąc dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Sara Michalska, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji do Spraw Organizacyjnych. W związku z tym postanowiliśmy, żeby ten maj to był taki miesiąc, gdzie nasi pracownicy będą doświadczali, jak zachowywać się wśród osób, które właśnie wymagają tej szczególnej potrzeby. Przypomnijmy, to nie są tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale to są również kobiety w ciąży, osoby, które mają złamaną rękę, złamaną nogę czy problem ze wzrokiem.
12: Artur Świelcz, pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw osób niepełnosprawnych. Urząd się zmienia, samorząd się zmienia, rośnie świadomość społeczna na temat tego, że w społeczeństwie żyją osoby z różnymi niepełnosprawnościami, i na te potrzeby, które oni oczekują, trzeba odpowiadać. Zmienia się dynamicznie, co mnie bardzo cieszy.
13: Marta Garska, Biuro Wydawnicze, Kancelaria Marszałka. To wydarzenie jest bardzo ważne. Teraz miałam okazję wziąć udział przy stoisku dla osób niesłyszących, nauczyć się podstaw języka migowego i właśnie też zwrócić uwagę na to, jak reagujemy, kiedy osoby nas zatrzymują.
2: Na co dzień w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego można skorzystać z pomocy tłumaczy migowych oraz pętli indukcyjnej dla osób głuchoniemych.
1: Gdzie na weekend?
2: Już w najbliższą niedzielę 30 maja zapraszamy na kolejny Mazopiknik. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Sokołowie Podlaskim. W programie m.in. wielkie plenerowe gotowanie oraz degustacja potraw regionalnych, pokazy iluzjonisty, a także warsztaty tańca z Rafałem Maserakiem. Mówi Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki.
14: 30 maja zapraszamy na Mazopiknik do Sokołowa Podlaskiego. Gwiazdą wieczoru będzie poparzeni kawą 3, a do tego warsztaty tańca z Rafałem Maseraka. Będziemy razem się bawić z Arletą Lemańską i degustować potrawy regionalne wspólnie z Łukaszem Konikiem.
2: Mazopiknik już w najbliższą niedzielę w Sokołowie Podlaskim w godzinach od 13 do 22. Na terenie dawnej cukrowni przy ulicy Fabrycznej 1.
1: Co słychać na Mazowszu? Na Mazowszu. Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
15: Reklama. Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
16: Odwiedź salon Rekman i stwórz idealną stylizację na każdą okazję z pomocą doradców wizerunku. Tylko teraz wybrany garnitur Rekman i biała koszula w zestawie już za 999 zł i 99 groszy. Zapraszamy do salonu Rekman w Mławie przy ulicy 3 Maja 3B. Dodatkowo na Facebooku Radia 7 czeka na Was konkurs przygotowany wspólnie z marką Rekman. Rekman, mistrzowie stylu od 1986 roku.
17: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
18: Pierwsza Komunia Święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
19: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
20: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź Galanterię Przestrzeni Inspirowanej Harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
21: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
22: Reklama.

0: Reklama. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154. Super ceny w spiżarni Smakosza. Czekolada Wedel truskawkowa 100 gramów, 2 plus 1 gratis. Szynka wieprzowa kilogram 11,99. Ogórki zielone kilogram 4,99. Oferta ważna do 30 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
4: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40 23 674 39 40
5: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Są wstępne dane GUS-u o inflacji w maju. Sejm uchwalił ważne ustawy, w tym te o statusie osoby najbliższej. Koleje Małopolskie mają prezent dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka. Miriam Lipińska. Majowa inflacja zaskoczyła ekonomistów pozytywnie, bo zamiast rosnąć, jak przewidywali, spadła. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w maju ceny rosły w tempie 3,1% w porównaniu rok do roku. Tymczasem ekonomiści spodziewali się, że w maju inflacja podskoczy do 3,7%. Afera wokół nadania przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek ukraińskiej armii nazwy bohaterów UPA. To ukraińska powstańcza armia dokonała rzezi Polaków na Wołyniu. Decyzję ukraińskiego prezydenta skrytykowało już polskie MSZ. Teraz to samo robi prezydent Karol Nawrocki, który dodatkowo proponuje, by jednym z punktów zaplanowanego na 8 czerwca posiedzenia kapituły Orderu Orła Białego było odebranie tego orderu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Order Orła Białego to najwyższe odznaczenie państwowe w Polsce. Mieszkańcy miejscowości Żądza w powiecie wołomińskim na Mazowszu, ewakuowani w związku z pożarem w pobliskim lesie, mogli już wrócić do domów, ale pożar nie jest jeszcze ugaszony. Ogień objął około 100 hektarów lasu, a działania są prowadzone na 300 hektarach.
3: Pamiętam, żeśmy dopiero wrócili, bo to wie pani, że cała Żądza była ewakuowana odnośnie zadymienia, tak? Po 20 już zostaliśmy ewakuowani. Kto jak gdzieś miał rodzinę, no to do najbliższej rodziny, a jak kto nie miał gdzie się podziać, no to do szkoły.
4: Rzeczywiście nie było czym oddychać?
3: Tak.
5: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i jechaliśmy w stronę Stanisławowa, to było faktycznie widać z daleka. W epicentrum dymu było widać te płomienie faktycznie. To była ewakuacja zalecona przez policję.
6: Ja jestem 50 lat w Żądzie i tutaj nie pamiętam tego pożaru. Leszek, ty nie pamiętasz też?
7: Nigdy. Nie, nigdy nie było. Oddychać nie można tu było, ten dym wszystko to szło.
2: Z mieszkańcami zagrożonych terenów rozmawiała Anna Gmitarek-Zabłocka. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. To projekt w dużej mierze kompromisowy. Mimo to z Pałacu Prezydenckiego płyną sygnały, że Karol Nawrocki ustawę zawetuje. Dlaczego? Tłumaczy szef jego gabinetu Paweł Szefernaker.
8: Wszędzie tam, gdzie jest mowa o małżeństwie, wszędzie tam, gdzie jest mowa o małżonku, dopisuje się związek partnerski i partnera, więc zrównuje się te dwie instytucje.
2: Przyjęty dziś projekt trafi teraz do Senatu, a potem na biurko prezydenta. Sejm uchwalił też ustawę zakazującą trzymania zwierząt na uwięzi. Oprócz psów przepisy obejmą też koty, a minimalne warunki utrzymywania psów w kojcach, w tym ich powierzchnia, będą określane w rozporządzeniu ministra rolnictwa. I na koniec jeszcze prezent Kolei Małopolskich z okazji Dnia Dziecka. Jutro i pojutrze dzieci i młodzież będą mogły podróżować pociągami przewoźnika za symboliczną złotówkę, mówi rzeczniczka marszałka województwa małopolskiego Magdalena Opyt.
9: Z oferty będzie można skorzystać w pociągach województwa małopolskiego, w kolejach małopolskich, w pociągach Polregio i kolejach śląskich, a także w autobusach małopolskich linii dowozowych.
2: A to nie wszystko, bo podczas długiego czerwcowego weekendu taniej mają jeździć także całe rodziny.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych. Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604 117 561.
2: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
3: Masz dość kamer, które w nocy nic nie widzą? Postaw na profesjonalny monitoring od systemu Radosław Piórkowski. Dobierzemy sprzęt do domu, firmy i gospodarstwa. Podgląd kamer zawsze masz w swoim smartfonie. Solidny montaż i święty spokój. Zadzwoń 517 296 304. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Mława.

0: Reklama. Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
1: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514-333-025. 514-333-025.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, super tuniawista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
3: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Czekolada Wedel truskawkowa 100 gramów, 2 plus 1 gratis. Szynka wieprzowa kilogram 11,99. Ogórki zielone kilogram 4,99. Oferta ważna do 30 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
6: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
7: Gospodarstwo ogrodnicze Ziółkowscy w Podkrajewie 96F poleca wyprzedaż kwiatów rabatowych. Zapraszamy. Podkrajewo 96F. Telefon 502 156 901. 502 156 901.
0: Reklama.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Większość kraju z ostrzeżeniem przed zagrożeniem pożarowym w lasach. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Ryk amerykańskich silników w Katowicach. W czerwcu festiwal American Cars Mania. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty w związku z dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Ostrzeżenia obejmują obszar niemal całego kraju z wyłączeniem regionów północnych. Zaapelowano także, by nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie i nie wyrzucać niedopałków. Prognozy pogody z niepokojem obserwują służby na Mazowszu. Od wczoraj zmagają się z pożarem lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Odwołane są tam lekcje w miejscowej szkole, a w budynku zebrał się sztab kryzysowy.
3: Taką mamy teraz pogodę, taką ogromną suszę, że aż strach, bo myślę, że to się może po prostu powtarzać. Jeszcze są jakieś hipotezy o podpalenie?
4: Słyszałem, że podpalenie, tak. Ale to nie wiadomo. No.
5: Na naszym terenie tutaj nocowało po strażaków, jest non-stop rotacja między nimi.
2: Mówi wójt gminy Poświętny Sylwester Niśniak. Wcześniej mówili mieszkańcy miejscowości Żądza, którą wczoraj ewakuowano. Akcja gaśnicza w powiecie wołomińskim prowadzona jest na 300 hektarach, a las pali się na około 100. W akcji gaśniczej od rana bierze udział policyjny Black Hawk, również 4 samoloty typu Dromader. Na miejscu jest ponad 800 osób, to strażacy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
6: Na tą chwilę to jest dość. Jeżeli będzie taka potrzeba, to te oddziały będą zwiększane. Nie mamy już w tej chwili tak dużego ognia, dogaszamy powiedzmy to, natomiast obserwujemy, bo mamy prognozy, że wiatr może się zwiększyć, wtedy po prostu mogą się pojawić kolejne problemy.
2: Mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański. Dogaszanie pożaru może potrwać nawet kilka dni. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Nowe prawo poparła koalicja rządząca. Posłowie PiS i Konfederacji złożyli wnioski o odrzucenie projektów w całości. Marne są szanse, by ustawę podpisał prezydent, bo zdaniem jego urzędników nowe prawo wprowadza de facto legalizację związków partnerskich. Ustawa zakłada, że dwie osoby pełnoletnie, także tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza i decydować między innymi, czy chcą, czy nie odrębności majątkowej. Ale także chodzi o prawo do mieszkania, dostępu do informacji medycznej, zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Ryk amerykańskich silników będzie można usłyszeć w Katowicach. Pod koniec czerwca na lotnisku Muchowiec odbędzie się American Cars Mania. Organizatorzy spodziewają się blisko 2000 amerykańskich klasyków na 4 kółkach.
7: Jeśli chodzi o najpiękniejsze samochody, to Charger.
8: Ja bardzo lubię Cadillaca Eldorado na przykład.
7: A ja z 59 skrzydlaka, którym jeździł Elvis.
8: Na przykład, ale też Mustangi stare. To jest esencja Ameryki. Natomiast nie tylko te skrzydlaki przejeżdżają, ale też starsze samochody z lat 30.
2: Mówili organizatorzy Mariusz Wypychowski i Adam Rostalski. Oprócz amerykańskich samochodów będą też m.in. Texas Day z Rodeo, festiwal steków i koncerty.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538. Wynajmę halę magazynową o powierzchni 2000 m2 w Mławie przy ulicy Polnej 48, obok marketu budowlanego Farbex. Telefon 502 456 036. 502 456 036. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
0: Gospodarstwo Ogrodnicze Ziółkowscy w Podkrajewie 96F poleca wyprzedaż kwiatów rabatowych. Zapraszamy. Podkrajewo 96F. Telefon 502 156 901. 502 156 901.
2: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
3: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
4: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy jako lekarz? SPZ ZOS w Glinojecku zaprasza do współpracy. Poszukujemy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, internista, lekarz rodzinny, pediatra, a także lekarza po odbytym stażu. Mile widziany lekarz w trakcie specjalizacji. Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia na umowę o pracę lub kontrakt oraz mieszkanie służbowe. Telefon 501-206-126, e-mail spzzos@glinojeck.pl.
2: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606-205-154. 606-205-154.
3: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
4: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
5: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
6: Co one mi dadzą?
5: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
7: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
8: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
9: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPiH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPiH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.

0: Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604 117 561.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Gospodarstwo ogrodnicze Ziółkowscy w Podkrajewie 96F poleca wyprzedaż kwiatów rabatowych. Zapraszamy. Podkrajewo 96F. Telefon 502 156 901. 502 156 901.
7: Reklama.
8: Radio 7.

0: Jest godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Weekend na stacjach paliw taniej, spadają ceny maksymalne. Polski prezydent chce odebrać prezydentowi Ukrainy najwyższe polskie odznaczenie. Wciąż nie wiadomo, jak doszło do katastrofy dromadera podczas gaszenia Puszczy Solskiej. Marcin Krzemiński. Kolejna obniżka maksymalnych cen paliw. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,05 zł. To taniej niż dziś o 11 groszy, wynika z obwieszczenia resortu energii. 10 groszy mniej za litr może maksymalnie kosztować benzyna 98, bo 6,63. Najmniej potanieje olej napędowy o 3 grosze do 6,34 zł. Odebrać order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. To proponuje prezydent Karol Nawrocki po tym, jak Zełenski nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Ukraińska powstańcza armia jest odpowiedzialna za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu w trakcie II wojny światowej. Premier apeluje, żeby tonować nastroje. Decyzja prezydenta Zełenskiego, jak mówi Donald Tusk, jest niepokojąca dla naszych relacji, ale tym zajmie się rząd. Ważne, by to robić rozważnie, podkreśla premier.
3: Ludzie, no nie każdy, kto będzie podpalał ogień pod relacje polsko-ukraińskie, czy to jest Ukrainiec, czy to jest Polak, czy to jest prezydent Ukrainy, czy prezydent Polski, robi fatalny błąd.
2: Do polskiego MSZ-u został wezwany już ambasador Ukrainy, któremu przekazano, że Polska jest rozczarowana decyzją prezydenta Zełenskiego i jednoznacznie negatywnie ją ocenia. 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Wtedy to właśnie kapituła miałaby się zająć odebraniem orderu prezydentowi Ukrainy. Pierwsza zaliczka w ramach programu SAFE 6 miliardów euro jest już w Polsce. Od wczoraj podpisywane są przez stronę rządową z polskimi firmami umowy finansowane z tego programu. Ogółem środki przysługujące Polsce z unijnego programu dozbrojenia SAFE to ponad 180 miliardów złotych. Polska, będąca największym beneficjentem programu, wnioskowała o dofinansowanie 139 projektów. Wciąż nie są znane przyczyny katastrofy dromadera, w którym w czasie pożaru Puszczy Solskiej zginął 65-letni pilot. Prokuratura Okręgowa w Zamościu nie wyklucza żadnego scenariusza. Powodem mogła być pogoda, awaria techniczna, czy też sam przebieg akcji, mówi rzecznik prokuratury Rafał Kawalec.
4: Celem tego postępowania jest ustalenie wszystkich okoliczności wypadku, w tym przebiegu zdarzenia, ustalenie jego przyczyn i rozważenie, czy w związku z tym istnieją podstawy do przypisania komuś odpowiedzialności karnej. Aktualnie w sprawie zabezpieczona jest różnego rodzaju dokumentacja, przesłuchiwani są świadkowie i prowadzone są inne czynności zmierzające do ustalenia stanu faktycznego.
2: Katastrofę samolotu bada też Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych. Nie miał w organizmie zabronionych substancji. Kierowca podejrzany o spowodowanie w kwietniu wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Tak wynika z opinii toksykologicznej, którą otrzymała prokuratura. Wiadomo też, że kierujący w chwili wypadku nie używał telefonu. Pociągi przewiozły w kwietniu w Polsce blisko 39 milionów podróżnych. To o 10% więcej niż w kwietniu ubiegłego roku, wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego. No ale jest to mniej niż w rekordowym marcu tego roku, bo porównując miesiąc do miesiąca, pasażerów było mniej o prawie 1,5 miliona, czyli blisko 4%.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
3: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Michalski Motors. Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
5: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
7: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
8: Odwiedź salon Reckman i stwórz idealną stylizację na każdą okazję z pomocą doradców wizerunku. Tylko teraz wybrany garnitur Reckman i biała koszula w zestawie już za 999 zł i 99 groszy. Zapraszamy do salonu Reckman w Mławie przy ulicy 3 Maja 3B. Dodatkowo na Facebooku Radia 7 czeka na Was konkurs przygotowany wspólnie z marką Reckman. Reckman, mistrzowie stylu od 1986 roku.
9: Gospodarstwo Ogrodnicze Ziółkowscy w Podkrajewie 96F poleca wyprzedaż kwiatów rabatowych. Zapraszamy. Podkrajewo 96F. Telefon 502 156 901. 502 156 901.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 13:30.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Witam Państwa serdecznie.

0: Adam Ejnik, miłośnik historii z Żuromina. Dziś przedstawiam Państwu felieton pod tytułem Posag Heleny Bagieńskiej. Mój felieton dotyczy XIX-wiecznego dworku w Kliczewie Małym. Miejsca, które mogłoby być jednym z najpiękniejszych miejsc w regionie. Niestety nie jest. Ten niezwykle oryginalny dworek zmienia się powoli w cmentarzysko przedwojennych wspomnień. Wspomnień choćby małżeństwa Heleny Bagieńskiej i Stanisława Podczaskiego. Kliczewski dwór został wzniesiony w końcu XIX wieku przez rodzinę Bagieńskich. Jak podaje spis alfabetyczny obywateli ziemskich Królestwa Polskiego z roku 1905, właścicielem dworu był Zygmunt Bagieński. Nazwisko tego dziedzica figuruje wśród założycieli Towarzystwa Kredytowego Naszych Ziem. W kolejnych latach dworek w Kliczewie Małym przeszedł wraz z posagiem Heleny Bagieńskiej na własność Podczaskich i w ich władaniu był do II wojny światowej. W każdym razie w roku 1930 należał do Stanisława Podczaskiego. Majątek tego ziemianina stanowiły obok dworku i pięknego parku prawie 250 hektarów ziem. Od końca II wojny światowej dworek stał się własnością państwa. Umieszczono w nim szkołę. Remont dawnego dworku przeprowadzono w 1960 roku. Sal lekcyjnych było za mało, więc dobudowano duże pomieszczenie w lewym skrzydle budynku. Drewniane pomieszczenie. Nie prezentowało się ono zbyt dobrze i na pewno nie pasowało do neoromantycznej budowli. Ponadto podczas tego samego remontu wymieniono w budynku drzwi i okna. Kolejny remont dotyczył pokrycia dachowego. Przeprowadzono go w 1982 roku. O budynek jednak nie dbano dostatecznie. Wymagał on fachowej opieki i profesjonalnie przeprowadzonych remontów. Dworek sprawiał coraz więcej kłopotów. Niszczał. Jeszcze do roku 1991 mieściła się tu 8-klasowa szkoła podstawowa. Pracowało w niej 11 nauczycieli i uczyło się 112 uczniów z wielu okolicznych wsi. Kliczewa Dużego i Małego, Kosewa, Olszewka i Wólki Kliczewskiej. Od września 1991 roku zajęcia odbywały się tylko w salach umiejscowionych na parterze. Piętro nie nadawało się już do użytku. Powstał nowy problem. Jak pomieścić wszystkich uczniów w kilku zaledwie salach lekcyjnych? W końcu przeniesiono szkołę w inne miejsce. Od tej pory dwór stał pusty. Z wnętrz zaczęły znikać podłogi, piece. Ktoś wyniósł drzwi, ten sam los spotkał okna. Bardzo szybko dwór obrócił się w ruinę. W ostatnich latach wokół dworu powyrastały fermy kurze. Wycięto także przepiękną aleję starych lip. Temu miejscu brakuje dobrego gospodarza. Do kliczewskiego dworku wrócę jeszcze w swoich felietonach. Do czasów jego świetności. Tymczasem na facebookowym profilu Radia 7 można obejrzeć zdjęcie, jak dwór wyglądał kilka lat temu i szkic, jak wyglądał w XIX wieku.
1: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.

0: Reklama. Łap niskie ceny w Glam Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk, a płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Czekolada Wedel truskawkowa 100 gramów, 2 plus 1 gratis. Szynka wieprzowa kilogram 11,99. Ogórki zielone kilogram 4,99. Oferta ważna do 30 maja w spiżarni Smakosza w Żuromie przy Wyzwolenia 40.
2: Gospodarstwo ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
2: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
0: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Reklama. Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy. Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com. Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
1: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Gospodarstwo Ogrodnicze Ziółkowscy w Podkrajewie 96F poleca wyprzedaż kwiatów rabatowych. Zapraszamy. Podkrajewo 96F. Telefon 502 156 901. 502 156 901. Reklama.

0: Minęła godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nadal trwa akcja gaszenia ogromnego pożaru na Mazowszu. Potem o zamieszkach, które przerwały juwenalia w Gliwicach. I dobre wieści dla kierowców dotyczące cen paliw w przyszłym tygodniu. Marcin Krzemiński. Trwa kolejna godzina akcji gaszenia wielkiego pożaru lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Prowadzona jest na 300 hektarach, a las pali się na około 100. Sztab akcji w miejscowości Międzyleś odwiedził premier. Donald Tusk ocenił, że jest jeszcze za wcześnie, by powiedzieć, że sytuacja jest w pełni opanowana, ale jest lepiej niż było wczoraj wieczorem. Odebrałem raport, który pokazuje, jak dużą pracę wykonano przez całą noc, podkreślał Tusk.
3: Dużo zależy od tego wiatru, który znowu się powoli zrywa, ale no, ludzie są tutaj przygotowani.
2: Szef rządu dodał, że nie ma na razie ryzyka zarządzania kolejnej ewakuacji ludzi. Przekazał też, że chęć wsparcia polskich strażaków zgłosili Słowacy. Donald Tusk podkreślał też, że ci sami strażacy, którzy dziś gaszą duży pożar lasu na Mazowszu, wcześniej walczyli z ogniem w Puszczy Solskiej. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie zamieszek, które przerwały wczoraj igry, czyli juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Doszło do nich, gdy tłum nie mógł wejść na teren imprezy. Grupa osób przewróciła barierki i wtargnęła na teren. Tłum miał zachowywać się agresywnie i rzucać butelkami. Nadkomisarz Marzena Szwed potwierdza użycie gazu łzawiącego, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Zatrzymano 17-latka.
4: Dopuścił się czynnej napaści na interweniującego policjanta.
2: Służby nie potwierdzają informacji, by ktoś został poszkodowany. Pieniądze z programu SAFE muszą wzmocnić europejską obronę też przed takimi atakami jak dziś w Rumunii, komentuje Komisja Europejska. Dziś rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii, ranne są dwie osoby. Zagrożenie atakami hybrydowymi ze strony Rosji jest realne. Musimy też wzmocnić nasze systemy antydronowe, mówi rzecznik Komisji Thomas Renier. Oczywiście chodzi o obronę naszej wschodniej flanki, ale też Unii Europejskiej jako całości, dlatego Komisja wzmacnia swoje wysiłki, żeby kraje członkowskie i przemysł obronny mógł inwestować i SAFE gra w tym kluczową rolę. Dzisiaj Polska jako pierwszy kraj dostała przelew zaliczki z programu pożyczkowego SAFE od Komisji Europejskiej. To ponad 6,5 miliarda euro. Nawet poniżej 6 zł za litr. Do takiej wysokości mogą spaść w przyszłym tygodniu ceny paliw, twierdzą analitycy rynku. To dzięki niższym cenom ropy oraz przedłużeniu pakietu CPN. Dzięki niemu też niższe będą ceny maksymalne paliw w weekend i poniedziałek. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 5 groszy, a oleju napędowego 6,34. 14 czerwca wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów PKP PLK. Największą nowością będzie powrót kolei do Łomży. Po ponad 30-letniej przerwie składy pojadą z Łomży do Białegostoku i Olsztyna. Kolejną nowością będzie przywrócenie ruchu pociągów na trasie Jelenia Góra Szklarska Poręba. Będą kursować regularnie przez całe wakacje.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy jako lekarz? SPZ ZOS w Glinojecku zaprasza do współpracy. Poszukujemy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, internista, lekarz rodzinny, pediatra, a także lekarza po odbytym stażu. Mile widziany lekarz w trakcie specjalizacji. Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia na umowę o pracę lub kontrakt oraz mieszkanie służbowe. Telefon 501-206-126, e-mail spzzos@glinojeck.pl.
0: Łap niskie ceny w Glam Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk, a płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
1: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe. Prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, supertunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż. A do tego tylko teraz, przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych, zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.

0: Zbliża się godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Mławski Szpital znów w centrum dyskusji, gorąca sesja Rady Powiatu. Historyczna inscenizacja i pamięć bohaterów Mława uczci rocznicę rozbicia UB. Dekorglas walczy w Final Four stawką Mistrzostwo Polski. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Burzliwy przebieg miała wczorajsza sesja Rady Powiatu w Mławie. W obradach uczestniczyli pracownicy Mławskiego Szpitala, którzy wcześniej przeszli spod placówki medycznej do budynku starostwa. Protestujący wyrażali sprzeciw wobec braku współpracy pomiędzy dyrekcją placówki a władzami powiatu. Podczas sesji starosta wprowadził do porządku obrad punkt dotyczący udzielenia pożyczki dla szpitala w Mławie w wysokości 2,5 miliona złotych. Środki mają pomóc w utrzymaniu bieżącej działalności i poprawie płynności finansowej placówki, mówi starosta Witold Okumski.
3: Sytuacja szpitala na obecnym etapie jest taka, że zarówno powiat wesprze szpital własnymi środkami, jak również konieczne jest zaciągnięcie pożyczki przez szpital i myślę, że ta pożyczka również w pewnej wysokości będzie musiała być niezwłocznie zaciągnięta. Ważne jest jednak to, by ta pożyczka służyła poprawie sytuacji finansowej szpitala, byśmy za rok nie wrócili w podobne miejsce.
2: W trakcie obrad nie brakowało emocjonalnych wystąpień dyrektora szpitala Piotra Pariaszewskiego, starosty Witolda Okumskiego, radnych oraz przedstawicieli personelu medycznego. Dyrektor szpitala Piotr Pariaszewski twierdzi, że pożyczka nie wystarczy na pokrycie długów.
4: Z uwagi na personalną niechęć do mnie był w stanie poświęcić ten szpital. Doszliśmy do sytuacji, w której nie mamy leków. 2,5 miliona, które on nam dzisiaj oferuje przy 7 800 tysiącach zobowiązań wymagalnych, ja traktuję jako tylko próbę uciszenia nas.
2: Dyrektor szpitala mówił również o działaniach starosty związanych z kontaktami z innymi placówkami medycznymi.
4: Pan poseł potwierdził to, że pan starosta jeździ po ościennych szpitalach i tak naprawdę próbuje chyba, nie wiem, sprzedać część naszych świadczeń, albo brak mi słów.
2: Atmosfera podczas sesji była bardzo napięta, obrady kilkukrotnie przerywały emocjonalne reakcje uczestników. Sesja miała charakter absolutoryjny. Radni udzielili zarządowi powiatu wotum zaufania. Za jego udzieleniem zagłosowało 14 radnych, przeciw było 2, 6 radnych nie pojawiło się na sesji. W Mławie odbędą się obchody 81. rocznicy uwolnienia więźniów z siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przez żołnierzy podziemia niepodległościowego. Organizatorzy przygotowują widowisko historyczne i rekonstrukcję jednej z najgłośniejszych akcji powojennego podziemia na Mazowszu. Uroczystości odbędą się jutro przy ulicy Rejmonta w Mławie. Początek zaplanowano na godzinę 18. W programie znalazła się realistyczna inscenizacja szturmu na budynek UB, walki uliczne oraz scena uwolnienia więźniów. Po brawurowej akcji grupa uwolniła ponad 40 przetrzymywanych tam więźniów, przypomina Zbigniew Ruszkowski ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 79. Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich imienia Hetmana Lwasa Piechy, który jest głównym organizatorem uroczystości.
5: Przede wszystkim działaczy Stronnictw Ludowego, żołnierzy podziemia niepodległościowego oraz zwykłych mieszkańców miasta aresztowanych przez tak zwaną bezpiekę i przetrzymywanych właśnie w budynku przy ulicy Rejmonta.
2: O tej akcji mówi się, że to było największe zwycięstwo polskiego podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej, dodaje Zbigniew Ruszkowski.
5: Jest to jedno z największych wydarzeń, jeśli chodzi o działanie bojowe podziemia niepodległościowego po 1945 roku.

0: właśnie tutaj na północnym Mazowszu. A do roku 2010, kiedy zaczęliśmy odtwarzać te wydarzenia, było w zasadzie w Mławie nieznane, więc uważam, że mieszkańcy miasta Mławy powinni zobaczyć ten kawałek swojej historii, a być może w przyszłości będziemy wyciągali również inne z zakamarków dziejów wydarzenia i również je pokazywali.
1: Po widowisku uczestnicy przejdą w defiladzie. Zaplanowano również zapalenie zniczy pamięci przed dawną siedzibą Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia. Dwie główne nagrody i dwa wyróżnienia przywieźli z Kętrzyna młodzi reprezentanci Działdowa. Laureaci miejskich eliminacji konkursu Mazurska Gadka 2026 wystąpili w drugim regionalnym konkursie Mowy Mazurskiej. Wydarzenie odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kętrzynie. Z mazurską gadką zmierzyły się dzieci z Działdowa, Kętrzyna, Olecka i Ostródy. Byli to zwycięzcy wcześniejszych eliminacji lokalnych. Działdowo miało szczególne powody do dumy. W kategorii klas 1-3 pierwsze miejsce zdobył Leon Osiecki. Wśród uczniów klas 4-6 najlepszy okazał się Ignacy Tomporowski. Wyróżnienie w tej samej kategorii otrzymała Zofia Woźniak, a w kategorii klas 7 i 8 wyróżniona została Michalina Pruchniewska. Reprezentanci Działdowa to uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Króla Władysława Jagiełły oraz Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 imienia Królowej Jadwigi. Do konkursu przygotowywały ich Gabriela Nowakowska i Anna Wachs. Juror konkursu dr Piotr Szatkowski z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk podkreśla, że wydarzenie ma nie tylko charakter artystyczny, ale też edukacyjny i tożsamościowy.
2: Poziom tegorocznego konkursu naprawdę był bardzo wysoki i jako jury mieliśmy twardy orzech do zgryzienia. Mnie najbardziej cieszy to, że dzieci nie tylko odtwarzają mowę mazurską, ale robią to z naprawdę dużym zaangażowaniem, ciekawością regionu, rosnącą świadomością przeszłości naszych ziem. I widać w nich taką odwagę i gotowość do występowania przed publicznością, a to myślę będzie procentowało także w dorosłym życiu.
1: Finał zorganizowało Stowarzyszenie Kulturalne Konik Mazurski z Kętrzyna ze wsparciem finansowym jednostek samorządu.
3: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
1: 20 stopni teraz w regionie, tyle samo będzie także w weekend, z tym, że będą dominować głównie chmury. Możliwy jest też przelotny deszcz. Wiatr umiarkowany z północy, ciśnienie spada. I jeszcze zaproszenie. Święto plonów. Czym są dożynki dzisiaj? Tradycją czy folklorem? O tym będzie mówił gość Radia 7, dyrektor Domu Polonii w Pułtusku, Michał Kisiel ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Audycja dziś po 16.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
5: Tu Radio 7 w regionie numer

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka, ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH. Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
2: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
3: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
4: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Michalski Motors, Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
5: Odwiedź salon Reckman i stwórz idealną stylizację na każdą okazję z pomocą doradców wizerunku. Tylko teraz wybrany garnitur Reckman i biała koszula w zestawie już za 999 zł i 99 groszy. Zapraszamy do salonu Reckman w Mławie przy ulicy 3 Maja 3B. Dodatkowo na Facebooku Radia 7 czeka na Was konkurs przygotowany wspólnie z marką Reckman. Reckman, mistrzowie stylu od 1986 roku.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
7: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
8: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.

0: Reklama. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
1: Łap niskie ceny w Glam Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk, a płyny do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Czekolada Wedel truskawkowa 100 gramów, 2 plus 1 gratis. Szynka wieprzowa kilogram 11,99. Ogórki zielone kilogram 4,99. Oferta ważna do 30 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
5: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
6: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
0: Reklama.
7: Zbliża się godzina 15.
8: To są wiadomości Radia 7.
9: Iga Świątek górą w pojedynku z Magdą Linet w Paryżu. Potem Rumunia, po tym jak na jej terytorium spadł rosyjski dron. Zajrzymy też na autostradę A4, gdzie rusza ważny i nieco uciążliwy remont. Marcin Krzemiński. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka w polskim meczu pokonała Magdę Linet, choć zwycięstwo nie przyszło jej łatwo, o czym z Paryża Przemysław Pozowski.
10: Ten mecz nie był w jej wykonaniu równy. Problemem był pierwszy serwis, niespełna 60% trafionych pierwszych podań. No i sporo piłek, które Magda Linet wygrywała właśnie po tym słabiutkim drugim podaniu. Zresztą, co ciekawe, też Magda miała więcej winnerów, bo 17 w tym spotkaniu. Nie jest to więc jakiś super prognostyk przed meczem czwartej rundy z Martą Kostiuk, bo właśnie z Ukrainką zagra Iga Świątek, a Ukrainka w tym sezonie wygrała wszystkie mecze na Mączce, a w sumie 20 spotkań, tylko 4 przegrała.
9: A jutro awans do czwartej rundy French Open zagra Maja Chwalińska. Unia Europejska, NATO i kraje naszego kontynentu wyrażają solidarność i deklarują wsparcie dla Rumunii, na której terytorium spadł rosyjski dron. Bezzałogowiec uderzył w budynek mieszkalny w mieście Gałacz we wschodniej Rumunii. Ranne zostały dwie osoby. Tomasz Rochowski.
11: To rażące naruszenie suwerenności Rumunii i europejskiej przestrzeni powietrznej, podkreśla szefowa dyplomacji 27 Kaja Kallas. Sekretarz generalny NATO podkreśla, że lekkomyślne działania Rosji stanowią zagrożenie dla nas wszystkich. Mark Rutte wyraził całkowitą solidarność z Bukaresztem i zadeklarował, że sojusz jest gotowy bronić każdego centymetra jego terytorium. Taką gotowość wyrazili też Amerykanie, Brytyjczycy czy Niemcy. Chcę to wyraźnie zaznaczyć, sytuacja jest pod kontrolą. Nie mamy do czynienia z atakiem na Rumunię, ale skutkami konfliktu, który toczy się za naszą granicą. Mówił jeden z rumuńskich generałów. Prezydent tego kraju przekazał, że armia nie mogła zestrzelić drona bez narażania cywilów.
9: Solidarność z Rumunią wyraził także prezydent Karol Nawrocki, który stwierdził, że rosyjski atak to kolejna odsłona wojny hybrydowej. Noc z burzami na zachodzie kraju. Ostrzeżenie pogodowe pierwszego stopnia dotyczy województwa lubuskiego, większości Dolnego Śląska i kilku zachodnich powiatów Wielkopolski. Oprócz burz możliwe są tam ulewy i silny wiatr. Będą kontynuowane, ale ze wzmocnionym policyjnym zabezpieczeniem. Igry, czyli Juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Decyzję podjęły władze miasta, uczelnia, organizator i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Przypomnę, że wczoraj podczas imprezy doszło do zamieszek i w efekcie przerwania koncertu policja zatrzymała jedną osobę, 17-latka, który rzucając szklanymi butelkami dopuścił się czynnej napaści na interweniującego policjanta. Nie ma informacji, by w wyniku zamieszek ktoś odniósł obrażenia. Uwaga kierowcy, ruszył remont autostrady A4 pomiędzy węzłami Przemyśl i Korczowa. Na początek prace będą prowadzone na prawym pasie trasy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu, w tym objazdów dla samochodów ciężarowych. Remont zakończy się w październiku.

0: Reklama. Tadek Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
1: Wynajmę halę magazynową o powierzchni 2000 m kwadratowych w Mławie przy ulicy Polnej 48, obok marketu budowlanego Farbex. Telefon 502 456 036. 502 456 036.
2: Łap niskie ceny w Glam Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. A płyny do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Młodzież z Mławy w Niemczech, partnerska wizyta w Firnheim, rodzinne święto i koncert Babsztyla, festyn w Niechłoninie. Spokój na koniec, Mławianka kończy sezon w Łomży. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Uczniowie szkoły podstawowej nr 6 w Mławie odwiedzili partnerskie miasto Mławy, Firnheim w Niemczech. W wyjeździe uczestniczyło 20 uczniów wraz z opiekunami, dyrektorem Piotrem Piwowarskim oraz nauczycielkami Anetą Grzywaczewską i Moniką Myślińską. Podczas spotkania w ratuszu burmistrz Firnheim, Matthias Baas, podkreślał, że rozwój Europy opiera się nie tylko na decyzjach politycznych, ale również na relacjach budowanych przez młodych ludzi. O znaczeniu współpracy i wzajemnych kontaktów mówił także dyrektor mławskiej szkoły Piotr Piwowarski. Jak podkreślał, takie spotkania pozwalają zacieśniać przyjaźnie i wspólnie budować przyszłość Europy. Pobyt w Niemczech trwał 5 dni. Gospodarze przygotowali dla młodzieży bogaty program. Były wspólne zajęcia, wycieczki, aktywności sportowe i spotkania integracyjne. W Niechłoninie odbędą się 28. Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. Tegoroczne wydarzenie organizowane jest pod hasłem Rozmowa kluczem do szczęścia rodziny. Uroczystości rozpoczną się w niedzielę mszą świętą w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą na boisko przy szkole podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza, gdzie przygotowano festyn. To impreza dla całych rodzin, mówi wójt gminy Płośnica Michał Breski.
3: Będziemy, że tak powiem, świętować z wszystkimi rodzinami, które przyjadą do nas, do gminy Płośnica, do miejscowości Niechłonin. Będzie wiele atrakcji. Od małego do dużego na pewno każdy dla siebie coś znajdzie.
2: Festyny w gminie Płośnica zwykle są bardzo udane, uważa wójt.
3: Jak ktoś był w ubiegłych latach, to wie, że warto przyjechać i warto się integrować właśnie w takim dniu, szczególnie niedzielnym, gdzie wszyscy mają trochę tego czasu, więcej jak w tygodniu, także z góry bardzo serdecznie wszystkich zapraszam.
2: W programie znalazły się występy artystyczne, koncerty i atrakcje dla dzieci. Przed publicznością zaprezentuje się Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Płośnicy z mażoretkami Gama, grupy taneczne oraz wokaliści z Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Płośnicy. Odbędzie się również 7. Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolnej Raz, Dwa, Trzy, Śpiewaj.

0: Kobiety. Gwiazdą wydarzenia będzie zespół Babsztyl. Na uczestników czekać będą także dmuchańce, strefa gastronomiczna, namiot profilaktyczny oraz pomiar ciśnienia. Początek wydarzenia w niedzielę o godzinie 13. W starostwie powiatowym w Żurominie wręczono nagrody laureatom etapu powiatowego 16. Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Wioski bez Troski. Konkurs zorganizował oddział regionalny KRUS w Warszawie. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem Rola rolnika, by upadku unikał. Celem konkursu było promowanie bezpiecznych zachowań w gospodarstwach rolnych. W kategorii klas 0-3 zwyciężyła Alicja Alina Jankowska ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym. Drugie miejsce zajęła Maria Szcześniak ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Sławęcinie, a trzecie Nikola Julia Kawecka z Zespołu Placówek Oświatowych w Zielonej. Wśród uczniów klas 4-8 najlepsza okazała się Wiktoria Gesek z Zespołu Szkół w Lutocinie. Drugie miejsce zdobyła Agata Orkwiszewska ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym, a trzecie Adam Kapela z Lutocina. Nagrody wręczyły sekretarz powiatu żuromińskiego Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn oraz kierownik placówki terenowej KRUS w Żurominie Katarzyna Jędrzejewska. Sport. Mławianka wyjeżdża do Łomży na ostatni mecz sezonu. Kończy się on dla Dumy Zawksza utrzymaniem w rozgrywkach Betclic trzeciej ligi. Drużyna Marka Gołębiewskiego wraca do gry po radości i celebracjach związanych z ostatnim meczem z Lechią Tomaszów Mazowiecki, który zakończył się wynikiem 3-1 i zapewnił biało-zielonym pozostanie na czwartym poziomie rozgrywkowym na następny rok. Drużyna z Mławy podchodzi do ostatniego pojedynku kampanii bez większej presji. ŁKS Łomża jest w zupełnie innym położeniu. Okupuje aktualnie drugie miejsce w ligowej klasyfikacji i aktywnie rywalizuje z Wartą Sieradz o awans do drugiej ligi. Obie ekipy mają na swoim koncie po 68 punktów. Dla ŁKS-u spotkanie z Mławianką jest kluczem do końcowego sukcesu. Mecz odbędzie się jutro, początek o godzinie 17.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
0: Pogoda. 20 stopni teraz w regionie, tyle samo będzie także w weekend, z tym, że będą dominować głównie chmury. Możliwy jest też przelotny deszcz. Wiatr umiarkowany z północy, ciśnienie spada. I jeszcze zaproszenie. Święto plonów. Czym są dożynki dzisiaj? Tradycją czy folklorem? O tym będzie mówił gość Radia 7, dyrektor Domu Polonii w Pułtusku, Michał Kisiel ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Audycja dziś po 16.
2: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
3: Tu Radio 7. W regionie numer

0: Reklama.
1: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
3: Masz dość kamer, które w nocy nic nie widzą? Postaw na profesjonalny monitoring od Systemo Radosław Piórkowski. Dobierzemy sprzęt do domu, firmy i gospodarstwa. Podgląd kamer zawsze masz w swoim smartfonie. Solidny montaż i święty spokój. Zadzwoń 517 296 304.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510 503 510.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
7: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
8: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPiH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPiH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
0: Reklama.
9: Radio 7.

0: Reklama. Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Łap niskie ceny w Glam Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk, a płyny do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
9: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
0: Reklama.
10: Jest godzina 16.
0: To są wiadomości Radia 7.
11: To kluczowe godziny, mówi minister Kierwiński o walce z pożarem na Mazowszu. Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany w sprawie szpiegostwa. Proboszcz z konkursu, tak jest w archidiecezji lubelskiej. Marcin Krzemiński. Strażacy opanowali większość zarzewi ognia w lasach w okolicach Wołomina pod Warszawą. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi, że decydujące mają być najbliższe godziny.
12: Sytuacja jest znacznie lepsza, natomiast czekamy na te 4 najbliższe godziny. To wiatr będzie tutaj tym wielkim aktorem, który będzie decydował, czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana.
11: W akcji uczestniczy około 800 strażaków zawodowych i ochotników. Pomagają im policjanci i 100 żołnierzy WOT. Tymczasem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Na to wszystko przez panującą suszę. Deszczu pada jak na lekarstwo i jak na tę porę roku jest bardzo ciepło. Majowe upały biją kolejne rekordy w zachodniej i południowej Europie. W okolicach zachodniego wybrzeża Francji odnotowano wczoraj prawie 38 stopni. Isabelle Rodriguez, 46-letnia mieszkanka francuskiego Villeurbanne, mieszka w małym mieszkaniu komunalnym, którego wnętrze w ciągu dnia nagrzewa się nawet do 35 stopni. Aby zachować możliwe do życia warunki, spędza dnie przy całkowicie zasłoniętych oknach.
13: Jeszcze 2 tygodnie temu chodziliśmy w kurtkach i nagle to do nas dotarło. Gorąco jest już od tygodnia, więc mój organizm miał trochę czasu, żeby się przyzwyczaić.
11: W Hiszpanii z powodu gorąca zmarło już co najmniej 36 osób. Z kolei w Wielkiej Brytanii utonęło 11, które szukały ochłody przed wysokimi temperaturami. Pracownik polskiej grupy zbrojeniowej zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa, o czym poinformował na portalu X szef resortu obrony Władysław Kośniak-Kamysz. Jest też decyzja o tymczasowym 3-miesięcznym areszcie. Podjął ją dziś Sąd Okręgowy w Poznaniu. Materiał dowodowy zgromadziła Służba Kontrwywiadu Wojskowego przy wsparciu ABW. Służby nie chcą jednak zdradzać szczegółów sprawy ze względu na dobro postępowania. Konsul Rosji w Konstancy persona non grata w Rumunii musi opuścić terytorium państwa. Zamknięty zostanie też konsulat generalny w Konstancy. To reakcja Bukaresztu na wtargnięcie rosyjskiego drona w przestrzeń powietrzną Rumunii. W wyniku tego incydentu ranne zostały 2 osoby. Archidiecezja lubelska wybiera proboszczów za pomocą konkursu. To nowatorski w skali kraju pomysł. Kandydaci muszą mieć minimum 15 lat posługi, przedstawić życiorys i własną wizję na prowadzenie parafii. Zgłosiło się ponad 50 kapłanów, m.in. do parafii w Lublinie, Puławach czy w Chełmie. Teraz czas na rozmowy, mówi ksiądz dr Adam Jaszcz, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie.
14: Księża mają różne umiejętności, trzeba zadbać o młodzież, w innej parafii o seniorów, jeszcze w innej nie ma ministrantów przy ołtarzu.
11: Trzymamy kciuki za kandydatów, a parafianom oczywiście życzymy zadowolenia z duchowych przewodników wybranych za pomocą konkursu.

0: Gość Radia 7.
1: Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
2: Dziś jesteśmy w Domu Polonii w Pułtusku, a gościem Radia 7 jest dyrektor tego miejsca Michał Kisiel, Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Dzień dobry.
3: Kłaniam się, bardzo serdecznie witam słuchaczy Radia 7.
2: Dziś będziemy rozmawiać o dożynkach. Czym one dzisiaj są? Tradycją czy folklorem?
3: No właśnie, to przepiękna tradycja i trochę w tym folkloru również znajdziemy, ale przede wszystkim polska piękna tradycja, sięgająca korzeniami do czasów, można powiedzieć, starodawnych, żeby nie powiedzieć, przed wiekami już rozpoczęta tradycja. Obchodzono radośnie każdy zbiór plonów. Oczekiwanie, sama praca na roli, pielęgnowanie. W Polsce również ogromna tradycja dożynkowa. No i święto, które często określane jest świętem takim, no byśmy powiedzieli, i świętym w znaczeniu świętości tego wydarzenia, bo jednak chleb w polskiej tradycji to przepiękny symbol dostatku. Jedno z najprostszych dań, byśmy powiedzieli dzisiaj, jedno z najprostszych produktów, ale jednych z najważniejszych. I też w kontekście nie tylko takim materialnym, że brak chleba powodował głód, może tak, wielokrotnie Polakom tego chleba brakowało przez różne historie wojenne, poprzez zsyłki na Sybir, czy poprzez pobyt w więzieniu, kiedy naród polski był prześladowany, to zawsze chleb był takim symbolem polskości. Czasami zastępował nawet komunię świętą, kiedy nie było kapłana, czy nie było możliwości używania komunikantów takich, jak dzisiaj używamy w kościele, to chlebem łamano się również w więzieniach gdzieś daleko, na zsyłkach, na Syberii, w Kazachstanie. Te relacje są bardzo wzruszające, więc chleb dla nas, Polaków, jest bardzo, bardzo ważnym symbolem, elementem życia codziennego i również takim symbolem w religii naszej katolickiej, chrześcijańskiej, bo przecież łamanie chleba to wspaniała domena Polaków. Warto wspomnieć tutaj emigrację, tą wielką emigrację, kiedy zaborca wysyłał najznamienitszych naszych rodaków na Sybir, kiedy to właśnie na emigracji gdzieś w Paryżu, gdzieś w Rzymie spotykało się ludzi w restauracji. Jeśli ktoś spojrzał na gości w tych salonach ówczesnych i gdzieś tam ktoś chleb łamał, to było stuprocentową pewnością, że mamy do czynienia z naszymi rodakami, z Polakami. Nikt tak jak my tu na wschodzie i w centrum Europy nie traktuje chleba w taki sposób symboliczny, tak? Bo to jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy my współcześnie rozumieli, czym jest chleb dla nas Polaków, czyli tak jak wychodzimy z pewnego kontekstu wychowania, tak, w domu, wszyscy pamiętamy naukę dziadka, babci, mamy, taty, że kiedy chleb upada na ziemię, to trzeba go podnieść, jak pisał Norwid, przez uszanowanie, ucałować, że kiedy rozpoczynamy krojenie chleba, to znaczymy znakiem krzyża, tak nasze babcie zanim zaczęły kroić kołacz czy chleb, to znak krzyża wykonywały na chlebie. No i same dożynki, tak, ta radość z osiągnięcia tych plonów. Pierwsze chleby z tej mąki, z tego roku właśnie, z tych plonów. No i cała symbolika. Kiedy mieliśmy czasy, byśmy powiedzieli, ziemiańskie, to w czasach pierwszej Rzeczypospolitej, ten wieniec dożynkowy, który odbierał dziedzic w pałacu, w dworze, od przodowniczki i przodownika, którzy szli jako pierwsi przy żnięciu zboża. Trzeba wspomnieć żnięcie zboża sierpem, a potem taki mniej, bym powiedział, elegancki, dzisiaj byśmy to powiedzieli, sposób żnięcia kosą. Nie przez wszystkich uważany za prawidłowy, bo jednak żnięcie samym sierpem powodowało, że te kłosy się nie wysypywało się zboże, nie było straty. Przy zasiewie każde ziarenko było ważne w Polsce, a na Kresach to raczej, bym powiedział, z pietyzmem odliczano ziarna. Kiedy Polacy trafili na step do Kazachstanu, mamy takie relacje, że trafiali na ten step, pierwsza zima, umierali z zimna, z głodu często, ale ten woreczek zboża, który mieli ze sobą, to przez cały ten okres od jesieni do wiosny był z pietyzmem przechowywany, a kiedy przychodziło Boże Narodzenie i potrzeba było namiastkę kuti upiec, czyli takiej naszej kresowej, tradycyjnej potrawy wigilijnej, to 8 ziarenek czy 7 ziarenek oddzielano z tego woreczka. I kiedy czytamy o zwyczaju zasiewu, to mamy taki sam przekaz, że nie można było uronić grama gdzieś tam tego ziarna, przez przypadek nie miało się prawo wysypać, dokąd nie trafiło do tego płótna zasiewowego, czy nie trafiło do, wręcz byśmy powiedzieli, do tego sita, z którego często zboże zamaszyście rozsypywano. I teraz patrząc na to kulturę, tradycję i miłość do ziemi, do plonów, mamy dożynki. I te dożynki są taką kwintesencją pięknej tradycji polskiej.
2: A jakie były dawne potrawy święta plonów? Co jadano po zakończeniu żniw?
3: No więc właśnie, tutaj trzeba tak wrócić do tego dworu, w którym wspomniany dziedzic odbierał ten wieniec dożynkowy, a potem w przepiękny sposób tradycją było zawieszenie tego wieńca na ganku, w taki sposób, żeby on cały rok przypominał, że za chwilę będzie kolejny zasiew na wiosnę, więc zaczynała się zabawa. Pan rządzący w tej danej wiosce, czym dziedzic, tańczył z przodowniczką, a żona dziedzica z przodownikiem. Rozpoczynały się tańce, gra na skrzypcach, akordeon, zabawa, huczna zabawa, no jak zabawa, to również poczęstunek. W późniejszych czasach, już nam współczesnych, no to przechodzi ta tradycja do władz gminy, do władz samorządowych, które prowadzą te dożynki, a dawniej to właśnie na dziedzińcu dworu tańce, poczęstunki, wszystko to, co się dało zgromadzić na ten czas, czyli kiełbasy, wędliny, pieczywo. Współcześnie też słyszymy, że żurek, no i smalec oczywiście tradycyjny, ale też i fasola z kapustą, więc to wszystko stanowiło poczęstunek. Zabawa trwała zazwyczaj do rana i czy to wspominamy dożynki w dworze dawnym ziemiańskim, czy to mówimy dzisiaj, to przecież też wiemy, że to są huczne zabawy, teraz już organizowane przez tak zwanych, byśmy powiedzieli, współczesnych gospodarzy, czyli starostę, burmistrza, wójta w danej gminie, a kiedyś przez właścicieli dworu, właścicieli ziemskich.
2: A placki ziemniaczane, bigos i kiszonki to są smaki żniw?
3: Kapusta już, myślę, że o tej porze mocno była młoda kapusta, bo przecież mamy do czynienia z młodą kapustą. Od już paru tygodni w tym okresie stosowano w polskiej kuchni. Wczesne ziemniaki młode, to też można było już spokojnie placki wypiekać. Tutaj na naszym terenie to jest ten żur. Na tej mące zakwas robiony już na tej mące z tego roku, czyli po żniwach. Ale również właśnie te dania, o których wspomniał pan, również. No i ten chleb dożynkowy, bo to też jest ważne, że przecież najważniejszym elementem dożynek od wielu lat jest, od zawsze była tradycja mszy świętej, dziękczynienia, podziękowania za plony. To bardzo ważne, żeby ten dostatek był w zagrodzie. Więc to dziękczynienie to jest takie słowo odpowiednie do dożynek i jego się powinniśmy trzymać. A po samej mszy gospodarze współcześnie dzielą chlebkami dożynkowymi i przepiękna tradycja łamania się chleba. Czasami takiego trochę odrywania chleba, ja bym tutaj był ostrożny. Chleb należy zawsze łamać, czyli odłamywać z godnością, z takim szacunkiem do plonu i do tych, którzy ten chleb wypiekali. Więc przepiękna tradycja w Polsce, idą gospodarze, niosą kosz z tymi chlebkami dożynkowymi upieczonymi z tej mąki z tego roku i uczestnicy całego tego przepięknego dożynkowego spotkania, ale przede wszystkim mszy świętej, łamią się właśnie tym chlebem. To jest takie naprawdę też i odniesienie kulinarne. Chleb od dawien dawna był często jedynym produktem na polskim stole, więc on był wystarczający. Radość z tego plonu była tak duża, że chleb był w centrum. Oczywiście wspominamy tą wiejską kiełbasę, wspominamy spalec, żurek, wspominamy placki. Na pewno wszystko to, co było w zagrodzie, na co było nas stać w różnych okresach, było przedmiotem też radości tej kulinarnej, bo nie tylko zabawy, Wisły, o której czytamy do białego rana, ale również kulinarnie trzeba było się czymś wzmocnić. No i oczywiście pojawia się też piwo. Z wódeczką bywało gorzej, kiedy czytamy zapiski ziemiańskie, to raczej wódki nie podawano wtedy, bo to się przeważnie źle kończyło dla ucztujących i to też jest takie ciekawe z punktu widzenia analizy dawnych wieków.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Radia 7 był Michał Kisiel ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska, dyrektor Domu Polonii w Pułtusku. Dziękuję.
3: Pięknie dziękuję i dobrej zabawy na dożynkowych spotkaniach w różnych miejscach w Polsce. Jest to przepiękna tradycja. Zachęcamy do udziału w niej.
1: Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 29 dzień maja. W 1994 roku Wiesław Śmigiel otrzymał święcenia kapłańskie, późniejszy biskup toruński.
3: Chciałbym podziękować wszystkim imiennie, ale zapewne wydłużyłoby to nasze spotkanie o następną godzinę.
2: W 1997 roku odbyła się premiera filmu psychologicznego Dzień Wielkiej Ryby, w którym rolę Jana zagrał urodzony w Szreńsku w powiecie mławskim Jan Peszek.
4: Oto jestem cały i w każdym szczególe prawdziwy. Prawdziwy we wszystkim, co się na mnie składa.
2: W 1999 roku polskie koszykarki wygrały w drugim meczu Mistrzostw Europy w Polsce z reprezentacją Jugosławii 81-74. W naszej ekipie zagrała urodzona w Nidzicy Krystyna Szymańska-Lara, która zdobyła 18 punktów.
5: Kibice byli tu zawsze niesamowici, bardzo oddani i bardzo dla nas wyrozumiali.
2: W 2001 roku zostało otwarte Muzeum Etnograficzne w Jeleniu w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim. W 2002 roku urodzony w Brodnicy Dominik Sucheński został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności kombatanckiej oraz na rzecz społeczności lokalnej. Olimpijczyk z Helsinek.
6: Igrzyska olimpijskie w Helsinkach były bardzo ciekawe, bo po raz pierwszy tam brał udział Związek Radziecki. To ta pierwsza olimpiada jego była właśnie w roku 1952.
2: W 2005 roku w Rostkowie w gminie Czernice Borowe w powiecie Przasnyskim został odsłonięty pomnik urodzonego w Szczukach w gminie Płoniawy Bramura w powiecie Makowskim Stanisława Żurawskiego, dłuta Jana Stępkowskiego. W 2009 roku telewizyjna Dwójka wyemitowała ostatni odcinek widowiska muzycznego Hit Generator. W jury zasiadał m.in. urodzony w Ciechanowie Wojciech Olszak, producent muzyczny, klawiszowiec, realizator dźwięku, kompozytor i pianista.
7: Myślę, że zwrotka jest troszkę bardziej hitowa niż refren, co nie przeszkodzi, że to będzie na pewno duży przebój.
2: W 2014 roku urodzony w Nowym Dworze Mazowieckim Janusz Zaleski został zastępcą dyrektora Lasów Państwowych do spraw gospodarki leśnej.
8: Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby lasy płaciły za te usługi więcej.
2: W 2018 roku wybuchł pożar w kamienicy przy Hallera w Działdowie, w której przed II wojną światową mieściła się siedziba Związku Mazurów. Urodzili się. W 1902 roku Henryk Czech, mieszkaniec Działdowa, piłkarz Legii Warszawa i DKS Działdowo, aresztowany prewencyjnie przez ciechanowskie gestapo i osadzony w obozach koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie, KL Dachau i KL Mauthausen-Gusen, gdzie zmarł. W 1944 roku w Kiełbowie w gminie Raciąż w powiecie płońskim Bogdan Józef Królewski, biznesmen i polityk, poseł na Sejm PRL.

0: 9. kadencji wiceminister rolnictwa i gospodarki żywieniowej. W 1949 roku w Pierławkach w gminie Działdowo Jan Brzozowski, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 1951 roku w Pułtusku Andrzej Rachuba, historyk specjalizujący się w historii nowożytnej, prezes Towarzystwa Miłośników Historii.
1: Kmiecic, tylko nie Andrzej, a Samuel wprost królowi w twarz powiedział: wypowiadamy tobie służbę.
0: Zmarli w 1957 roku Emil Krukowicz-Przedrzymirski, generał dywizji Wojska Polskiego. Dowodzona przez niego Armia Modlin stoczyła trzydniową bitwę pod Mławą. W 1964 roku ojciec Bartłomiej Rapetti, włoski pasjonista, pierwszy przełożony klasztoru w Przasnyszu i Polskiej Fundacji Zgromadzenia. W 1978 roku Teodor Leonard Młynarski, nauczyciel, poeta, publicysta, ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W 1932 roku osiedlił się w Ciechanowie, był nauczycielem języka polskiego, po II wojnie światowej był organizatorem i dyrektorem szkół średnich. W latach 1956-57 był redaktorem naczelnym Głosu Ciechanowa. W grudniu 1956 roku powołał do życia kwartalnik Pięć Rzek i był jego redaktorem naczelnym do chwili zamknięcia.
2: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa I transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Wipasz S.A. w Mławie zatrudni kierowców kategorii C+E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz S.A. ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
3: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
4: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu I wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510 503 510.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe I drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
7: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany I wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
8: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź galanterię przestrzeni inspirowanej harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje I docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
9: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
0: Reklama.
10: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
2: Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604 117 561.
3: Łap niskie ceny w Glam Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. A płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
5: Gospodarstwo Ogrodnicze Ziółkowscy w Podkrajewie 96F poleca wyprzedaż kwiatów rabatowych. Zapraszamy. Podkrajewo 96F. Telefon 502 156 901. 502 156 901. Super ceny w spiżarni Smakosza. Czekolada Wedel truskawkowa 100 gramów, 2 plus 1 gratis. Szynka wieprzowa kilogram 11,99. Ogórki zielone kilogram 4,99. Oferta ważna do 30 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
6: Yosera. We care, you grow.
7: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
6: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
7: Co one mi dadzą?
6: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
0: Reklama.
8: Zbliża się godzina 17.
9: To są wiadomości Radia 7.
10: Dobre wieści z Mazowsza. Pożar w powiecie wołomińskim pod kontrolą. Dobre wieści też dla naszych portfeli dotyczące inflacji. Za chwilę też Iga Świątek po meczu z Magdą Linet. Marcin Krzemiński. Dobre wieści płyną z lasów na pograniczu powiatów wołomińskiego i mińskiego, gdzie strażacy od wczoraj walczą z wielkopowierzchniowym pożarem. Udało się zlikwidować wszystkie otwarte zarzewia ognia. Sytuację na miejscu śledzi Jakub Medek.
11: Niepokój strażaków wciąż budzi aura, szczególnie wiatr, który po południu znów przybrał na sile. W sumie, jak wlicza brygadier Karol Kroć z mazowieckiej komendy PSP, ogień objął od wczoraj około 300 hektarów, głównie sosnowego lasu.
12: Miejmy nadzieję, że ta pogoda się poprawi, ale z całą mocą chcę podkreślić, że praktycznie w tej chwili ten pożar jest już pod kontrolą.
11: Strażak podkreśla, że nawet przy sprzyjających warunkach dogaszanie i zabezpieczenie pożarzyska potrwa jeszcze wiele godzin i będzie absorbować wielkie ilości ludzi i sprzętu.
12: Cały czas pracuje tutaj na miejscu ponad 800 strażaków, ponad 200 pojazdów różnego typu, samochodów, kładów, przyczepy.
11: Sam pożar leśnicy zauważyli wczoraj po południu. W pierwszej, szczególnie gwałtownej fazie zagrażał jednej z okolicznych miejscowości, z której służby ewakuowały kilka osób.
10: Majowa inflacja zaskoczyła ekonomistów pozytywnie, bo zamiast rosnąć, jak przewidywali, spadła. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w maju ceny rosły w tempie 3,1% w porównaniu rok do roku. Tymczasem ekonomiści spodziewali się, że w maju inflacja podskoczy do 3,7%. Od 22 czerwca będzie można składać wnioski o dofinansowanie do zbierania deszczówki przy domach jednorodzinnych. Maksymalne wsparcie będzie mogło wynieść 8 tysięcy złotych, poinformował resort klimatu i środowiska. Budżet programu to 173 miliony złotych. 10 miesięcy nieodpłatnych prac na cele społeczne i 5 tysięcy złotych zadośćuczynienia. To kara, jaką sąd Warszawa-Śródmieście wymierzył dziś Robertowi Bąkiewiczowi. Uznał go winnym spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu aktywistki Angeliki Domańskiej podczas strajku kobiet w 2020 roku. Bąkiewicz nie przyznał się do winy, wyrok jest nieprawomocny. Prokuratura postawiła zarzut przywłaszczenia 1 000 000 złotych 51-letniemu mieszkańcowi powiatu zgorzeleckiego. Według śledczych miał on znaleźć worek pieniędzy, który 18 maja zgubili podczas transportu konwojenci. Mężczyzna nie przyznaje się do zarzutów, grozi mu rok więzienia. Iga Świątek wygrała z Magdoli Net 6-4, 6-4 i awansowała do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Pokonanie rodaczki zajęło jej niespełna 1,5 godziny, a po meczu była zadowolona z dwóch elementów gry.
0: Jestem zadowolona głównie z tego, jaką szkodę mój forehand robił i z drugiego serwisu. Czasami trochę jestem zadowolona z dwóch decyzji dosłownie, ale to jakieś drobiazgi.
10: O ćwierćfinał French Open Świątek powalczy w niedzielę z Ukrainką Martą Kostiuk.

0: Reklama. Szukasz pracy jako lekarz? SPZ ZOS w Glinojecku zaprasza do współpracy. Poszukujemy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, internista, lekarz rodzinny, pediatra, a także lekarza po odbytym stażu. Mile widziany lekarz w trakcie specjalizacji. Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia na umowę o pracę lub kontrakt oraz mieszkanie służbowe. Telefon 501-206-126, e-mail spzzos@glinojeck.pl.
1: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Odwiedź salon Rekman i stwórz idealną stylizację na każdą okazję z pomocą doradców wizerunku. Tylko teraz wybrany garnitur Rekman i biała koszula w zestawie już za 999 zł i 99 groszy. Zapraszamy do salonu Rekman w Mławie przy ulicy 3 Maja 3B. Dodatkowo na Facebooku Radia 7 czeka na Was konkurs przygotowany wspólnie z marką Rekman. Rekman, mistrzowie stylu od 1986 roku.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
7: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi. DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec. Mława, ulica Płocka 90C.

0: Jest godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Mławski Szpital znów w centrum dyskusji. Gorąca sesja Rady Powiatu. Historyczna inscenizacja i pamięć bohaterów Mława uczci rocznicę rozbicia UB. Dekorglas walczy w Final Four stawką Mistrzostwo Polski. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Burzliwy przebieg miała wczorajsza sesja Rady Powiatu w Mławie. W obradach uczestniczyli pracownicy Mławskiego Szpitala, którzy wcześniej przeszli spod placówki medycznej do budynku starostwa. Protestujący wyrażali sprzeciw wobec braku współpracy pomiędzy dyrekcją placówki a władzami powiatu. Podczas sesji starosta wprowadził do porządku obrad punkt dotyczący udzielenia pożyczki dla szpitala w Mławie w wysokości 2,5 miliona złotych. Środki mają pomóc w utrzymaniu bieżącej działalności i poprawie płynności finansowej placówki, mówi starosta Witold Okumski.
3: Sytuacja szpitala na obecnym etapie jest taka, że zarówno powiat wesprze szpital własnymi środkami, jak również konieczne jest zaciągnięcie pożyczki przez szpital i myślę, że ta pożyczka również w pewnej wysokości będzie musiała być niezwłocznie zaciągnięta. Ważne jest jednak to, by ta pożyczka służyła poprawie sytuacji finansowej szpitala, byśmy za rok nie wrócili w podobne miejsce.
2: W trakcie obrad nie brakowało emocjonalnych wystąpień dyrektora szpitala Piotra Pariaszewskiego, starosty Witolda Okumskiego, radnych oraz przedstawicieli personelu medycznego. Dyrektor szpitala Piotr Pariaszewski twierdzi, że pożyczka nie wystarczy na pokrycie długów.
4: Z uwagi na personalną niechęć do mnie był w stanie poświęcić ten szpital. Doszliśmy do sytuacji, w której nie mamy leków. 2,5 miliona, które on nam dzisiaj oferuje przy 7 milionach 800 tysiącach zobowiązań wymagalnych, ja traktuję jako tylko próbę uciszenia. No.
2: Sesja miała charakter absolutoryjny. Radni udzielili zarządowi powiatu wotum zaufania. Za jego udzieleniem zagłosowało 14 radnych, przeciw było 2, 6 radnych nie pojawiło się na sesji. W Mławie odbędą się obchody 81. rocznicy uwolnienia więźniów z siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przez żołnierzy podziemia niepodległościowego. Organizatorzy przygotowują widowisko historyczne i rekonstrukcję jednej z najgłośniejszych akcji powojennego podziemia na Mazowszu. Uroczystości odbędą się jutro przy ulicy Rejmonta w Mławie. Początek zaplanowano na godzinę 18. W programie znalazła się realistyczna inscenizacja szturmu na budynek UB, walki uliczne oraz scena uwolnienia więźniów. Po brawurowej akcji grupa uwolniła ponad 40 przetrzymywanych tam więźniów, przypomina Zbigniew Ruszkowski ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 79. Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich imienia Hetmana Lwasa Piechy, który jest głównym organizatorem uroczystości.
5: Przede wszystkim działaczy Stronnictwa Ludowego, żołnierzy podziemia niepodległościowego oraz zwykłych mieszkańców miasta aresztowanych przez tak zwaną bezpiekę i przetrzymywanych właśnie w budynku przy ulicy Rejmonta.
2: O tej akcji mówi się, że to było największe zwycięstwo polskiego podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej, dodaje Zbigniew Ruszkowski.
5: Jest to jedno z największych wydarzeń, jeśli chodzi o działanie bojowe podziemia niepodległościowego po 1945 roku właśnie tutaj na północnym Mazowszu. A do roku 2010, kiedy zaczęliśmy odtwarzać te wydarzenia, było w zasadzie w Mławie nieznane.
2: Po widowisku uczestnicy przejdą w defiladzie. Zaplanowano również zapalenie zniczy pamięci przed dawną siedzibą Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia. Dwie główne nagrody i dwa wyróżnienia przywieźli z Kętrzyna młodzi reprezentanci Działdowa. Laureaci miejskich eliminacji konkursu Mazurska Gadka 2026 wystąpili w drugim regionalnym konkursie Mowy Mazurskiej. Wydarzenie odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kętrzynie. Z Mazurską Gadką zmierzyły się dzieci z Działdowa, Kętrzyna, Olecka i Ostródy. Byli to zwycięzcy wcześniejszych eliminacji lokalnych. Działdowo miało szczególne powody do dumy. W kategorii klas 1-3 pierwsze miejsce zdobył Leon Osiecki. Wśród uczniów klas 4-6 najlepszy okazał się Ignacy Tomporowski. Wyróżnienie w tej samej kategorii otrzymała Zofia Woźniak, a w kategorii klas 7 i 8 wyróżniona została Michalina Pruchniewska. Reprezentanci Działdowa to uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Króla Władysława Jagiełły oraz Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 imienia Królowej Jadwigi. Do konkursu przygotowywały ich Gabriela Nowakowska i Anna Waks. Juror konkursu dr Piotr Szatkowski z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk podkreśla, że wydarzenie ma nie tylko charakter artystyczny, ale też edukacyjny i tożsamościowy.
6: Poziom tegorocznego konkursu naprawdę był bardzo wysoki i jako jury mieliśmy twardy orzech do zgryzienia. Mnie najbardziej cieszy to, że dzieci nie tylko

0: odtwarzają mowę mazurską, ale robią to z naprawdę dużym zaangażowaniem, ciekawością regionu, rosnącą świadomością przeszłości naszych ziem. I widać w nich taką odwagę i gotowość do występowania przed publicznością, a to myślę będzie procentowało także w dorosłym życiu.
1: Finał zorganizowało Stowarzyszenie Kulturalne Konik Mazurski z Kętrzyna ze wsparciem finansowym jednostek samorządu. Sport. Turniej finałowy Lotto Superligi. Dekor Glas-Działdowo w ten weekend stanie do walki o obronę tytułu mistrza Polski w tenisie stołowym. Po długiej walce o awans w rundzie zasadniczej z Treflem Zamość podopieczni Michała Dziubańskiego ponownie zagrają o najcenniejsze medale. 43 punkty na koncie wystarczyły na uplasowanie się na czwartym miejscu w tabeli z przewagą zaledwie 3 oczek nad ekipą z Zamościa. Dekor Glas rozpocznie grę od starcia z najlepszą drużyną sezonu Orlen Bogorią Grodzisk Mazowiecki. Nie ma jednak wątpliwości, że działdowianie są w stanie walczyć z najlepszymi. Talizmanem ma być Jakub Dyjas, który przez cały sezon prezentował znakomitą dyspozycję i nierzadko ratował zespół z opresji. W drugim półfinale zmierzą się Balta AZS AWF IS Gdańsk z The Plugins ASTS Olimpią Grudziądz. Przegrani zmierzą się w meczu o trzecie miejsce, wygrani zaś zagrają o złoto. Mecz Dekor Glasu z Bogorią rozpocznie się w sobotę o godzinie 12.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916. Masz dość kamer, które w nocy nic nie widzą? Postaw na profesjonalny monitoring od systemu Radosław Piórkowski. Dobierzemy sprzęt do domu, firmy i gospodarstwa. Podgląd kamer zawsze masz w swoim smartfonie. Solidny montaż i święty spokój. Zadzwoń 517 296 304.
1: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
2: Yosera. We care, you grow.
3: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
2: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
3: Co one mi dadzą?
2: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
1: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPIH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPIH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
6: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40 23 674 39 40
7: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Łap niskie ceny w Glam Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk, a płyny do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
5: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
6: Gospodarstwo Ogrodnicze Ziółkowscy w Podkrajewie 96F poleca wyprzedaż kwiatów rabatowych. Zapraszamy. Podkrajewo 96F. Telefon 502 156 901. 502 156 901.
0: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Z ogniem i czasem walczą strażacy gaszący pożar pod Warszawą. Mamy komentarze do decyzji prezydenta o odebraniu orderu Załęskiemu. Weekend za złotówkę w pociągach w Małopolsce to z okazji Dnia Dziecka. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kluczowy będzie wiatr w najbliższych godzinach, przyznają strażacy, którzy gaszą pożar lasu pod Warszawą w powiecie wołomińskim. Na razie jeszcze mocno nie wieje, ale prognozy przewidują, że sytuacja może się z każdą godziną pogarszać. Premier Donald Tusk, który był na miejscu, powiedział, że służbom w radzeniu sobie z żywiołem pomaga nowoczesny sprzęt.
3: Sprzęt, który pozwala dzięki nowoczesnym technologiom na bardzo dokładny monitoring. Zrzuty wody mogą być precyzyjne.
2: Na miejscu pracuje ponad 1000 osób, w tym strażacy i strażacy ochotnicy. W szkole w Międzylesiu trwa dla nich wielkie gotowanie, mówi szkolna pedagog Alicja Kowalska.
4: Żurek, była pomidorowa, ale nie poszła, żurek idzie najlepiej. Kanapki, baton energetyczny, coś co wspomaga, że tak powiem, panów, żeby mieli więcej siły.
2: Pożar w okolicy Międzylesia wybuchł wczoraj po południu. Na razie nie wiadomo, co było jego przyczyną. Jak słyszymy, w grę może wchodzić zarówno susza, jak i celowe podpalenie. Prezydent Karol Nawrocki chce odebrać Wołodymirowi Załańskiemu order Orła Białego, który przyznał prezydent Andrzej Duda. To po decyzji ukraińskiego prezydenta o nadaniu jednej z jednostek ukraińskich sił specjalnych imienia bohaterów UPA. Polscy politycy od lewa do prawa krytykują decyzję Załańskiego. Różnią się jednak w ocenie, jaka powinna być reakcja polskich władz. Jedni chcą ostrej i konfrontacyjnej, drudzy wyważonej i nastawionej na kompromis.
5: To jest gest potrzebny, to jest gest mocny, ale musimy reagować w sposób zdecydowany na falsyfikowanie historii, uderzanie w polską pamięć historyczną niezwykle bolesną.
2: Mówił były wiceminister spraw zagranicznych poseł Szymon Szynkowski-Welsenk z PiS. Z kolei minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz patrzy na to przez pryzmat aktualnych polskich interesów.
6: Zełenski absolutnie nie powinien był tego zrobić, bo to jest w Polsce odbierane jako antopolskie i zasadnie odbierane, ale eskalowanie z kolei tego w tak dramatyczny sposób przez naszego prezydenta w sytuacji, kiedy właśnie dzisiaj zlądowały ruskie drony w Rumunii, to też nie jest dobre.
2: Decyzji prezydenta na razie nie chce oceniać szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
7: Mamy precedensy. Jaruzelski odbierał Breżniewowi, więc Nawrocki może odebrać Zełenskiemu. Zresztą jestem rozczarowany tym, że prezydent Zełenski nie uwzględnił naszej wrażliwości historycznej.
2: Prezydent może podjąć decyzję o pozbawieniu orderu na wniosek kapituły orderów oraz z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii kapituły. Prezydent USA Donald Trump chce już zamknąć temat konfliktu z Iranem. Na dziś zwołał spotkanie w Situation Room w Białym Domu, aby podjąć tam ostateczną decyzję w sprawie oczekiwanego porozumienia. We wpisie na platformie Truth Social Trump zapowiedział m.in., że irańskie zapasy wzbogaconego uranu zostaną wydobyte przez USA i będą zniszczone w koordynacji z Teheranem. Pociągi i autobusy regionalne za jedyną złotówkę to promocja w ten weekend dla dzieci i młodzieży w Małopolsce. O promocji na Dzień Dziecka mówi Magdalena Opyt z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.
8: W pociągach województwa małopolskiego, w kolejach małopolskich, w pociągach Podregio i kolejach śląskich, a także w autobusach małopolskich linii dowozowych.
2: Po Małopolsce taniej będzie można też podróżować za tydzień w długi weekend od 4 do 7 czerwca. Ta promocja dotyczy już nie tylko dzieci, ale całych rodzin.
1: To są wiadomości Radia 7.
9: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Zapraszam. Takiego meczu na francuskich kortach nie było nigdy. Iga Świątek górą w polskim spotkaniu na French Open w dwóch setach rozprawiła się z Magdą Linet, wygrywając 2 razy po 6-4. Pokonanie poznanianki zajęło jej niespełna 1,5 godziny, a po meczu Świątek była zadowolona z kilku elementów.
10: Głównie z tego, jaką szkodę mój forehand robił i z drugiego serwisu. Czasami, trochę jestem zadowolona z dwóch decyzji dosłownie, ale to jakieś drobiazgi.
9: O ćwierćfinał Świątek powalczy z Ukrainką Martą Kostiuk, ten mecz w niedzielę. Co ciekawe, Ukrainka trenowana przez Polkę Sandrę Zaniewską w tym roku na Mączce nie przegrała jeszcze żadnego meczu. A w innym ciekawym pojedynku rozstawiona z numerem 18 rumuńska tenisistka Sorana Cristea wygrała z Argentynką Solaną Sierrą 6-0, 6-0. Co ciekawe, Argentynka wcześniej odprawiła takie gwiazdy jak Emma Raducanu czy Jasmine Paolini. Polscy hokeiści zagrają w Tallinie w przyszłym przyszłorocznych Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Turniej w Estonii odbędzie się w pierwszym tygodniu maja. Decyzja zapadła podczas trwającego w Zurichu Kongresu Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie. Stawką turnieju będzie awans do elity. Rywalami biało-czerwonych będą Włochy, Wielka Brytania, Francja, Litwa oraz Estonia. Dwa pierwsze zespoły spadły wcześniej z elity. Estończycy awansowali za to z niższej dywizji. Lider klasyfikacji generalnej samochodowych Mistrzostw Świata WRC Elfyn Evans prowadzi po pierwszym dniu rajdu Japonii siódmej rundy tegorocznego cyklu. Brytyjczyk ma ponad 15 sekund przewagi nad Szwedem Oliwierem Solbergiem, od którego o 1,5 sekundy wolniejszy był dziewięciokrotny mistrz świata Francuz Sebastian Ogier, a to właśnie on zwyciężył przed rokiem. Kierowcy w rajdzie Japonii do rywalizacji wrócą jutro, a przed nimi aż 8 OS-ów.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Witam Państwa serdecznie, Adam Ejnik, miłośnik historii z Żuromina. Dziś przedstawiam Państwu felieton pod tytułem Posag Heleny Bagieńskiej. Mój felieton dotyczy XIX-wiecznego dworku w Kliczewie Małym. Miejsca, które mogłoby być jednym z najpiękniejszych miejsc w regionie. Niestety nie jest. Ten niezwykle oryginalny dworek zmienia się powoli w cmentarzysko przedwojennych wspomnień. Wspomnień choćby małżeństwa Heleny Bagieńskiej i Stanisława Podczaskiego. Kliczewski dwór został wzniesiony w końcu XIX wieku przez rodzinę Bagieńskich. Jak podaje spis alfabetyczny obywateli ziemskich Królestwa Polskiego z roku 1905, właścicielem dworu był Zygmunt Bagieński. Nazwisko tego dziedzica figuruje wśród założycieli Towarzystwa Kredytowego Naszych Ziem. W kolejnych latach dworek w Kliczewie Małym przeszedł wraz z posagiem Heleny Bagieńskiej na własność Podczaskich i w ich władaniu był do II wojny światowej. W każdym razie w roku 1930 należał do Stanisława Podczaskiego. Majątek tego ziemianina stanowiły obok dworku i pięknego parku prawie 250 hektarów ziem. Od końca II wojny światowej dworek stał się własnością państwa. Umieszczono w nim szkołę. Remont dawnego dworku przeprowadzono w 1960 roku. Sal lekcyjnych było za mało, więc dobudowano duże pomieszczenie w lewym skrzydle budynku. Drewniane pomieszczenie. Nie prezentowało się ono zbyt dobrze i na pewno nie pasowało do neoromantycznej budowli. Ponadto podczas tego samego remontu wymieniono w budynku drzwi i okna. Kolejny remont dotyczył pokrycia dachowego. Przeprowadzono go w 1982 roku. O budynek jednak nie dbano dostatecznie. Wymagał on fachowej opieki i profesjonalnie przeprowadzonych remontów. Dworek sprawiał coraz więcej kłopotów. Niszczał. Jeszcze do roku 1991 mieściła się tu 8-klasowa szkoła podstawowa. Pracowało w niej 11 nauczycieli i uczyło się 112 uczniów z wielu okolicznych wsi. Kliczewa Dużego i Małego, Kosewa, Olszewka i Wólki Kliczewskiej. Od września 1991 roku zajęcia odbywały się tylko w salach umiejscowionych na parterze. Piętro nie nadawało się już do użytku. Powstał nowy problem. Jak pomieścić wszystkich uczniów w kilku zaledwie salach lekcyjnych? W końcu przeniesiono szkołę w inne miejsce. Od tej pory dwór stał pusty. Z wnętrz zaczęły znikać podłogi, piece. Ktoś wyniósł drzwi, ten sam los spotkał okna. Bardzo szybko dwór obrócił się w ruinę. W ostatnich latach wokół dworu powyrastały fermy kurze. Wycięto także przepiękną aleję starych lip. Temu miejscu brakuje dobrego gospodarza. Do kliczewskiego dworku wrócę jeszcze w swoich felietonach. Do czasów jego świetności. Tymczasem na facebookowym profilu Radia 7 można obejrzeć zdjęcie, jak dwór wyglądał kilka lat temu i szkic, jak wyglądał w XIX wieku.
0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Reklama. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606-205-154. 606-205-154.
3: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe. Prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, supertunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59. Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
7: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
8: Reklama.

0: Minęła godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Młodzież z Mławy w Niemczech, partnerska wizyta w Firnheim, rodzinne święto i koncert Babsztyla, festyn w Niechłoninie. Spokój na koniec, Mławianka kończy sezon w Łomży. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Uczniowie szkoły podstawowej nr 6 w Mławie odwiedzili partnerskie miasto Mławy, Firnheim w Niemczech. W wyjeździe uczestniczyło 20 uczniów wraz z opiekunami, dyrektorem Piotrem Piwowarskim oraz nauczycielkami Anetą Grzywaczewską i Moniką Myślińską. Podczas spotkania w ratuszu burmistrz Firnheim, Matthias Baas, podkreślał, że rozwój Europy opiera się nie tylko na decyzjach politycznych, ale również na relacjach budowanych przez młodych ludzi. O znaczeniu współpracy i wzajemnych kontaktów mówił także dyrektor mławskiej szkoły Piotr Piwowarski. Jak podkreślał, takie spotkania pozwalają zacieśniać przyjaźnie i wspólnie budować przyszłość Europy. Pobyt w Niemczech trwał 5 dni. Gospodarze przygotowali dla młodzieży bogaty program. Były wspólne zajęcia, wycieczki, aktywności sportowe i spotkania integracyjne. W Niechłoninie odbędą się 28. Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. Tegoroczne wydarzenie organizowane jest pod hasłem Rozmowa kluczem do szczęścia rodziny. Uroczystości rozpoczną się w niedzielę mszą świętą w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą na boisko przy szkole podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza, gdzie przygotowano festyn. To impreza dla całych rodzin, mówi wójt gminy Płośnica Michał Breski.
3: Będziemy, że tak powiem, świętować z wszystkimi rodzinami, które przyjadą do nas, do gminy Płośnica, do miejscowości Niechłonin. Będzie wiele atrakcji. Od małego do dużego na pewno każdy dla siebie coś znajdzie.
2: Festyny w gminie Płośnica zwykle są bardzo udane, uważa wójt.
3: Jak ktoś był w ubiegłych latach, to wie, że warto przyjechać i warto się integrować właśnie w takim dniu, szczególnie niedzielnym, gdzie wszyscy mają trochę tego czasu, więcej jak w tygodniu, także z góry bardzo serdecznie wszystkich zapraszam.
2: W programie znalazły się występy artystyczne, koncerty i atrakcje dla dzieci. Przed publicznością zaprezentuje się Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Płośnicy z mażoretkami Gama, grupy taneczne oraz wokaliści z Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Płośnicy. Odbędzie się również 7. Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolnej Raz, Dwa, Trzy, Śpiewaj Ty. Gwiazdą wydarzenia będzie zespół Babsztyl. Na uczestników czekać będą także dmuchańce, strefa gastronomiczna, namiot profilaktyczny oraz pomiar ciśnienia. Początek wydarzenia w niedzielę o godzinie 13. W Starostwie Powiatowym w Żurominie wręczono nagrody laureatom etapu powiatowego 16. Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Wioski Bez Troski. Konkurs zorganizował oddział regionalny KRUS w Warszawie. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem Rola rolnika, by upadku unikał. Celem konkursu było promowanie bezpiecznych zachowań w gospodarstwach rolnych. W kategorii klas 0-3 zwyciężyła Alicja Alina Jankowska ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym. Drugie miejsce zajęła Maria Szcześniak ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Sławęcinie, a trzecie Nikola Julia Kawecka z Zespołu Placówek Oświatowych w Zielonej. Wśród uczniów klas 4-8 najlepsza okazała się Wiktoria Gesek z Zespołu Szkół w Lutocinie. Drugie miejsce zdobyła Agata Orkwiszewska ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym, a trzecie Adam Kapela z Lutocina. Nagrody wręczyły sekretarz powiatu żuromińskiego Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn oraz kierownik placówki terenowej KRUS w Żurominie Katarzyna Jędrzejewska. Sport. Mławianka wyjeżdża do Łomży na ostatni mecz sezonu. Kończy się on dla Dumy Zawkrza utrzymaniem w rozgrywkach Betclic trzeciej ligi. Drużyna Marka Gołębiewskiego wraca do gry po radości i celebracjach związanych z ostatnim meczem z Lechią Tomaszów Mazowiecki, który zakończył się wynikiem 3-1 i zapewnił biało-zielonym pozostanie na czwartym poziomie rozgrywkowym na następny rok. Drużyna z Mławy podchodzi do ostatniego pojedynku kampanii bez większej presji. ŁKS Łomża jest w zupełnie innym położeniu. Okupuje aktualnie drugie miejsce w ligowej klasyfikacji i aktywnie rywalizuje z Wartą Sieradz o awans do drugiej ligi. Obie ekipy mają na swoim koncie po 68 punktów. Dla ŁKS-u spotkanie z Mławianką jest kluczem do końcowego sukcesu. Mecz odbędzie się jutro, początek o godzinie 17.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Letnia strefa Explosion Borkowo zaprasza. Już 30 maja na naszej scenie ze swoimi największymi

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Josera. We care, you grow.
3: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
2: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
3: Co one mi dadzą?
2: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
4: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
5: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
7: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
8: Gospodarstwo Ogrodnicze Ziółkowscy w Podkrajewie 96F poleca wyprzedaż kwiatów rabatowych. Zapraszamy. Podkrajewo 96F. Telefon 502 156 901. 502 156 901. Reklama.

0: Warszawa.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pożar lasu pod Warszawą może wpłynąć na zdrowie mieszkańców. Po ataku rosyjskiego drona Polska wyraziła solidarność z Rumunią. Stoły zastawione chłodnikiem. Wilno przyciąga w ten weekend turystów w nietypowy sposób. Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy wciąż są na miejscu pożaru w lesie w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Pojawiają się tam nowe zarzewia ognia, a lekarze przyznają, że ulatniający się dym może spowodować u mieszkańców poważne konsekwencje zdrowotne.
3: Najczęściej są to objawy pod postacią pieczenia gardła, kaszlu, może być duszność, może być świszczące oddech, już szczególnie u pacjentów, którzy mają przewlekłe choroby płuc.
2: Mówi lekarz z oddziału chorób płuc Uniwersyteckiego Szpitala w Łodzi, dr Tomasz Karauta.
3: Ból w klatce piersiowej, zaostrzenie właśnie astmy czy POHP, czyli chorób obturacyjnych, ale dym może zwiększać również liczbę hospitalizacji układu sercowo-naczyniowego.
2: W szczytowym momencie z pożarem walczyło około 800 strażaków. Ponadto w akcji biorą udział także policjanci i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Polska wyraziła solidarność z Rumunią w związku z dzisiejszym atakiem rosyjskiego drona. Wysłany przez Moskwę bezzałogowiec przekroczył rano rumuńską przestrzeń powietrzną i uderzył w dach bloku mieszkalnego w mieście Gałacz, oddalonego około 20 km od granicy z Ukrainą. Według wstępnych informacji dwie osoby zostały ranne. Do incydentu doszło, mimo że rumuńskie służby wiedziały o obecności drona, mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Całus.
4: Dron był wykryty przez radary rumuńskie. Wysłano w myśliwce F-16 z bazy w Peteszt. Mimo że one śledziły, właściwie eskortowały tego drona, to nie oddały do niego strzału, przede wszystkim w obawie przed wywołaniem jeszcze większych zniszczeń.
2: W odpowiedzi na uderzenie drona rumuńskie władze nakazały rosyjskiemu konsulowi w mieście Konstanca opuszczenie kraju. To może być jedna z najtrudniejszych rekrutacji ostatnich lat dla świeżo upieczonych maturzystów. Na uczelnię od października trafi rocznik z wyżu demograficznego, więc walka o indeksy, szczególnie na najpopularniejszych kierunkach, może być większa. O przygotowaniach do naboru na Uniwersytecie Jagiellońskim rozmawiała Katarzyna Mynarczyk.
5: Wśród nich są kierunki łączące tradycyjną naukę z technologią, m.in. humanistyka cyfrowa. Trenowanie sztucznej inteligencji bez humanistów nie jest możliwe, mówi kierownik działu rekrutacji na Uniwersytecie Jagiellońskim Kamil Gajęcki.
6: W miarę rozwoju sztucznej inteligencji zauważamy coraz bardziej, że te kompetencje właśnie takie językoznawcze, humanistyczne zaczynają również pełnić coraz większą rolę w świetle tego, że chcemy, żeby te modele językowe były coraz bardziej precyzyjne.
5: Nowa oferta ma odpowiadać na zmieniający się rynek pracy i rozwój sztucznej inteligencji. Studenci będą się uczyć m.in. analizy danych, korzystania z narzędzi AI, tworzenia treści cyfrowych. Kierunki mają też mieć bardziej praktyczny charakter, z projektami i współpracą z branżą.
2: Rejestracja na UJ-cie rusza 1 czerwca. Pierwsze wyniki rekrutacji uczelnia ogłosi w lipcu. Całe miasto w kolorze różowym. W Wilnie rozpoczął się festiwal chłodnika Pink Soup Fest. Na początek Pink Break, czyli różowa przerwa na lunch, podczas której mieszkańcy i turyści zostali zaproszeni na litewską chłodzącą zupę na bazie botwiny. W powszechną akcję włączyły się litewskie restauracje i kawiarnie. Chłodnik serwowano dziś w miejscach pracy, ale także na zewnątrz, bo stoły z litewskim chłodnikiem ustawione dziś były wzdłuż niektórych wileńskich ulic, a nawet w Wileńskim Dworcu Kolejowym.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Przedstawiciele związków sportowych, którzy domagają się odwołania Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, złożyli dziś wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Decyzję w tym zakresie podejmie zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nie udało się w singlu, jest za to sukces w deblu. Magda Linet i Ukrainka Julia Starodubcewa po trzysetowym boju pokonały w pierwszej rundzie French Open gospodynie francuski Elze Jacquemot i Sarę Rakotomangę 3-6, 6-4 i 6-3. Zarówno Polka, jak i Ukrainka pożegnały się z turniejem singlowym. Obie przegrały dziś w dwóch setach. Linet z Igą Świątek, a Starodubcewa z Chinką Xi Hua. Kajakarze górscy zaczęli starty w Pucharze Świata. W słoweńskiej Lublianie świetnie spisał się Michał Pasiut. W kategorii K1 był drugi. Bez sukcesów za to nasze panie, wszystkie Polki, w tym wicemistrzyni olimpijska Klaudia Zwolińska, odpadły w kwalifikacjach. Wieczysta Kraków lub Chrobry Głogów, jeden z tych klubów, zagra w przyszłym sezonie w Ekstraklasie. Ekstraklasie. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
0: Sportowo to zupełnie dwa różne projekty. Wieczysta to pieniądze i głośne nazwiska. Chrobry to przede wszystkim praca, praca i jeszcze raz praca. Awans do finału baraży wywalczyli w bólach. Wieczysta pokonała Polonię Warszawa 3-2, mówi trener Kazimierz Moskal.
8: Grać więcej niż 45 minut w osłabieniu, strzelić bramkę na 3-2 i dowieść to do końca, to naprawdę trzeba było mieć dużo samozaparcia i tej determinacji.
0: Chrobry po dogrywce wyeliminował ŁKS Łódź. Cieszy się trener Łukasz Becella.
9: Był to szalony mecz, nie ma go wątpliwości, ale myślę, że w całokształcie było widać, że byliśmy zespołem, który miał wielką chcicę, ma wielkie, można powiedzieć, marzenia.
0: Oba kluby nie tylko nigdy nie grały w Ekstraklasie, ale nawet nie mają stadionów, żeby w niej zagrać. Wieczysta, jeśli awansuje, będzie grać na obiekcie Wisły Kraków, a Chrobry Głogów Zagłębia Lubin.
7: To była relacja Michała Waszkiewicza, a finał baraży o Ekstraklasę w niedzielę o 20:45.
2: Sobota będzie ciepła, bo jutro do 18 stopni na północnym wschodzie, do 21 w centrum i 24 na zachodzie, nad morzem i na Podhalu od 14 do 17 stopni. Będzie ciepło, ale ze sporym zachmurzeniem, ale także z większymi przejaśnieniami na wschodzie początkowo, a po południu także na zachodzie. Przelotne opady deszczu będą się przemieszczać od Dolnego Śląska przez centrum, a po południu na wschód kraju.
10: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.

0: right now! Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów, jeden po drugim. Posłuchaj teraz.
1: Atlantis.